naszym pierwszym spotkaniu w tamto późne popołudnie. Jeszcze nigdy dotąd nie czułem się tak jak wtedy.

0: Region jest nasz.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Święty Józef daje nam wzór całkowitego zaufania Bogu, podkreśla proboszcz parafii świętego Józefa Rzemieślnika w Tarnowcu, ksiądz dr Tadeusz Michalik. 1 maja w liturgii wspomnienie świętego Józefa Rzemieślnika. Kościół akcentuje w tym dniu szczególną godność i znaczenie pracy. Przez cały rok wśród wiernych jest widoczny autentyczny i żywy kult świętego Józefa, mówi proboszcz podtarnowskiej parafii. W każdą pierwszą środę miesiąca w Tarnowcu jest specjalne nabożeństwo do świętego Józefa, podczas którego odczytywane są prośby i podziękowania.
2: Bardzo często wierni proszą czy to o zdrowie, czy to o wyjście z różnego rodzaju trudnych sytuacji, znalezienie pracy, zgodę w rodzinie, pokój w rodzinie, ale też zdarzają się podziękowania, a więc widzimy, że święty Józef działa. My to w naszej parafii widzimy namacalnie. Wiele takich sytuacji przeżywaliśmy, gdzie wydawało się, że czegoś nie można zrobić, nie da się zrobić, ale zawsze pojawiali się dobrzy ludzie, którzy pomagali, i problemy, które gdzieś tam wydawały się nie do rozwiązania, jakoś dało się rozwiązać. Ja jestem przeświadczony, że święty Józef rzeczywiście działa.
1: Mówił proboszcz parafii świętego Józefa Rzemieślnika w Tarnowcu, ksiądz Tadeusz Michalik. Oprócz świętego Józefa parafia dużą czcią otacza także błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę, którego relikwie zostały umieszczone w mężzie ołtarzowej. W sobotę odbędą się główne uroczystości ku czci Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Na prośbę przewodniczącego Episkopatu dykasteria do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentu wyraziła zgodę, aby obchody uroczystości głównej patronki Polski, które w tym roku wypadają w piątą niedzielę wielkanocną, zostały przeniesione z dnia 3 maja na 2 maja. Główne uroczystości ku czci Najświętszej Marii Panny Królowej Polski będą miały miejsce w sobotę z udziałem Episkopatu Polski na Jasnej Górze. Mszy świętej sprawowanej na Jasnej Górskim Szczycie o godzinie 11 będzie przewodniczył i homilię wygłosi arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski. Dodam, że 3 maja, kiedy będziemy obchodzić rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, biskup tarnowski Andrzej Jerz będzie przewodniczył mszy świętej o godzinie 12 w Tarnowskiej Katedrze. Będzie to msza święta za ojczyznę. Do 3 maja na Jamnej koło Zakliczyna potrwa Moto Majówka. Będzie wspólna modlitwa, integracja i przejazdy historycznymi samochodami oraz zabytkowymi i współczesnymi motocyklami. Jak mówi dominikanin ojciec Krzysztof Ruszel, miejsca na Jamnej nie braknie. Ważne, by wspólnie spędzić czas. Wcześniej nie trzeba się zgłaszać. Wydarzenie ma charakter otwarty. 2 maja uczestnicy pojadą przez Laskową do Krościenka nad Dunajcem. 3 maja o 9 zbiorą się na rynku w Zakliczynie i wyjadą wspólnie razem na mszę na Jamną. O 11 będzie liturgia przy ołtarzu polowym, a po mszy rozpocznie się rodzinny piknik. Jamna to miejsce, gdzie piękno przyrody sprzyja modlitwie.
3: To tutaj jest Matka Boża Niezawodnej Nadziei i tutaj wiele osób przyjeżdża, takich, którym się pokrzyżowało życie i zupełnie nie wiedzą, co zrobić. Chcielibyśmy Was zaprosić do wspólnej modlitwy przy Stawiennictwo Maryi przez cały miesiąc maj, poprzez śpiewanie litanii, poprzez modlitwę różańcową, poprzez indywidualną modlitwę. Na Jamnej jest kościół otwarty od rana do wieczora, więc w każdym momencie można przyjechać i Matce Bożej Niezawodnej Nadziei powierzać te wszystkie sprawy, które gdzieś nam w sercu leżą i te osoby, które kochamy.
1: Mówił dominikanin ojciec Krzysztof Ruszel. Dodam, że Jamna to miejsce związane z ojcem Janem Górą, który tę wioskę wybrał na siedzibę Centrum Duszpasterstwa Akademickiego i wybudował kościół, gdzie żywy jest kult Matki Bożej Niezawodnej Nadziei.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Do Ciebie, o Boże, w tę poranną godzinę moją myśl kieruję. Pierwsze słowa, które moje usta wymawiają, to Boże mój, Ojcze. Pierwszą moją radością jest prawda, że Bóg jest moim Ojcem. Od Ciebie, Ojcze, wszystko pochodzi. Czym jestem i co posiadam, to Twój dar. W kim mógłbym nadzieję pokładać, gdybym Tobie nie zaufał? Twoja wola jest dla mnie wszystkim. Twoim dziełem jest moje oko. Ty je uczyniłeś, bym mógł podziwiać Twoich stworzeń wspaniałość. Dałeś mi słuch, bym Twoje słowo słyszał. Dałeś mi ręce, bym nimi pracował. Moje serce ukształtowałeś, bym Ciebie kochał. Całego mnie stworzyłeś na swoje podobieństwo. Całkowicie się poświęcam na Twoją chwałę. Wszystko, czym jestem i co posiadam, niech Twoją wolę wypełnia. Ojcze, do Ciebie należę.
2: Chryste, dnia dzisiejszego drogę przede mną otwierasz, nieznaną, rozległą, lecz pełną nadziei. Bądź mi na niej towarzyszem i przyjacielem. Niech Twój przykład mnie prowadzi, Twoje słowo mi przyświeca. Twoja wszechmoc niech mnie wzmacnia, Twoja łaska boskim życiem darzy. Jej światłem oświecony i ciepłem rozgrzany, chcę całe moje życie poświęcić w służbie miłości.
1: Maryjo, śliczna Pani, Tobie oddajemy nasze rodziny, prosząc, by Bogiem były silne. Proszę Cię, wypraszaj nam siłę do kroczenia drogą Twego zaufania i bezgranicznej miłości. Wspieraj nas w budowaniu wiary i wspólnoty nazaretańskiego domu, radości i zaufania z Kany Galilejskiej oraz pokory i umiejętności mądrego towarzyszenia w trudnych chwilach z Kalwarii Twego życia.
2: Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad Pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udar.

znaczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

dowód w jego składzie, ej, bo wszyscy jesteśmy w jego pędzie. I on cię szuka każdego dnia, wiesz, bo to jedna miłość, jeden Jezus. Dobra, jedziemy. Jedna miłość, jeden Jezus, jeden strzał odnalazł mnie, żebym sens życia miał.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętego Atanazego, biskupa i doktora kościoła. Święty Atanazy, wielki wyznawca wiary, urodził się w Aleksandrii około roku 296. Z rodziców chrześcijańskich wychowywał się pod opieką Aleksandra, późniejszego biskupa Aleksandrii, czyniąc wielkie postępy w nauce i cnocie. W roku 313 po Aleksandrze biskupem patriarchą został Achillas. 2 lata później święty Atanazy został pustelnikiem. Przez jakiś czas przebywał w samotni wraz ze świętym Antonim. W roku 319 został diakonem. Wkrótce wezwano go, aby włączył się do walki z rodzącą się właśnie herezją Ariusza, ambitnego kapłana aleksandryjskiego, który zaprzeczył boskości Chrystusa. Walka z arianizmem miała stać się życiowym zadaniem świętego Atanazego. W roku 325 wraz ze swoim biskupem wziął udział w soborze nicejskim, gdzie po raz pierwszy zaznaczył się jego wpływ. 5 miesięcy później Aleksander zmarł, zalecając jako swego następcę świętego Atanazego. Święty Atanazy został jednogłośnie wybrany na patriarchę w roku 328. Jego stanowczy sprzeciw wobec herezji ariańskiej ściągnął na niego wiele intryg i prześladowań. Z 46 lat swego biskupstwa 17 spędził na wygnaniu. Po cnotliwym i pełnym cierpień życiu, nieulękły wyznawca wiary katolickiej, największy człowiek swoich czasów, zmarł 2 maja 373 roku.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: 2 maja. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, głównej patronki Polski. Dziś uroczystość mamy w kalendarzu. Dziś również pierwsza sobota miesiąca. Wspominamy zmarłego kapłana. Polecamy jego duszę Bożemu Miłosierdziu. W 2008 roku do domu ojca odszedł ksiądz Stanisław Borek. A już za chwilę na antenie radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz transmisja mszy świętej z sanktuarium Matki Bożej Szkapleżnej w Tarnowie na Burku.

Tu Radio Orden Małopolska i Orden Nowy Sącz. Zbliża się godzina 6:30. Już za chwilę połączymy się z Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerzanej w Tarnowie na Burku, skąd transmitować będziemy mszę świętą, a dzisiejszej mszy będzie przewodniczył i homilię wygłosi ksiądz proboszcz Piotr Mamak.

Obecna msza święta sprawowana jest w następujących intencjach. Ksiądz Ryszard modli się za duszę świętej pamięci Krystyny Dul. Jest to intencja od pracowników Kolmet z Dębicy. Ja modlę się za duszę świętej pamięci Krystyny Kowalskiej w kolejnej mszy gregoriańskiej. Drodzy radiosłuchacze, drodzy bracia i siostry zgromadzeni w naszym sanktuarium, dzisiaj przeżywamy uroczystość Najświętszej Maryi Panny, która w naszej ojczyźnie nosi piękny tytuł Królowa Polski. Obchodząc również Dzień Polonii, uświadamiamy sobie, że Królowanie Maryi rozciąga się nie tylko na nasz kraj, ale także na wszystkich Polaków rozproszonych po całym świecie. Dlatego przez wstawiennictwo Maryi, która rodząc Jezusa zwycięża szatana, prośmy o wszelką pomyślność dla nas i dla naszej ojczyzny. A za wszystkie grzechy, zaniedbania dobrego, przeprośmy Boga, wołając: Panie Jezu, który rodząc się z Maryi Dziewicy, stałeś się naszym bratem, zmiłuj się nad nami. Chryste, który pod krzyżem dałeś nam Maryję za naszą matkę, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który wyniosłeś Najświętszą Maryję Pannę do chwały nieba, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę. Spraw łaskawie, aby dzięki wstawiennictwu naszej Matki i Królowej religia nieustannie cieszyła się wolnością, a Ojczyzna rozwijała się w pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,

Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. A jest brzemienna i woła cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie. Oto wielki smok barwy ognia, mający 7 głów i 7 rogów, a na głowach jego 7 diademów. A ogon jego zmiata 3 część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. I stanął smok przed mającą rodzić niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożre dziecię. I porodziła syna, mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało uniesione jej dziecię do Boga i do jego tronu. A niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Oto słowo Boże.

Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, z pomiędzy wszystkich niewiast na ziemi. I niech będzie błogosławiony Pan Bóg.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On to uwolnił nas spośród władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którą mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, były widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Oto Słowo Boże.

Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.

0: Wielka Boga Człowieka, Matko Najświętsza Dziewico, Ciebie za patronkę moją i za królową państw moich obieram, samego siebie i wszystkie moje ludy Twojej osobliwej opiece i obronie polecam. Tymi słowami 1 kwietnia 1656 roku król Jan Kazimierz oddał Polskę pod opiekę Matki Bożej, obierając ją królową Polski. W 1717 roku jasnogórski obraz został ukoronowany papieskimi koronami. Fakt ten ugruntował w polskim narodzie przekonanie o królewskiej godności Maryi. W uchwałach Sejmu w 1764 roku zapisano, że Rzeczpospolita jest do swej Najświętszej Królowej Maryi Panny w częstochowskim obrazie cudami słynącej nabożna i jej protekcji w potrzebach doznająca. Ponad tysiącletnia historia naszego narodu od samego początku jest złączona z Najświętszą Maryją. Ona była i jest naszą drogą do Jezusa, naszego Zbawiciela. Ludy polskie rozgromiło pod Grunwaldem krzyżacką potęgę. Od jej jasnogórskiego sanktuarium zaczęła się nowa karta historii podczas szwedzkiego najazdu. Nie zdołały sąsiednie państwa zniszczyć ducha narodu ożywionego uchwałami Konstytucji 3 maja. Podczas 123 lat zaborów nieustannie zwracano się do królowej Polski o odzyskanie wolności. W tym czasie zaborcy uświadamiali sobie, że miejsce Maryi w życiu polskiego narodu jest wyjątkowe. Dlatego robili wszystko, aby w Polakach zniszczyć to, co maryjne i to, co prawdziwie szlachetne. Kiedy caryca Katarzyna II zdecydowała się odłożyć interwencję w Polsce do czasu zawarcia pokoju z Turcją, miała się podobno wyrazić, by Polacy namalowali sobie obraz konstytucji, a pod nim niezapominajki, bo nie pozwoli wprowadzić reform konstytucyjnych w naszej ojczyźnie. A później napisała do swojego ministra: trzeba rozłożyć ten naród od wewnątrz, zabić jego moralność. Trzeba nauczyć brata donoszenia na brata, a syna skakania do gardła ojcu. Trzeba ich skłócić tak, aby się podzielili i szarpali, zawsze gdzieś szukając arbitra, ze wschodu lub z zachodu. Trzeba ogłupić i zdeprawować, zniszczyć ducha, doprowadzić do tego, by przestali wierzyć w cokolwiek oprócz mamony. Zepsujemy ich kultem prywaty, złodziejstwa, rozpusty, wszelaką demoralizacją i wiodącym ku niej alkoholem. Stworzymy tam nową oligarchię, która będzie okradać własny naród, nie tylko z godności i siły, lecz po prostu ze wszystkiego, głosząc przy tym, że wszystko, co czyni, czyni dla dobra ojczyzny i obywateli. Niższe szczeble tych krwiopijców będą uzależnione od wyższych w nierozerwalnej strukturze formalnej i nieformalnej piramidy. Zadanie to jest wielkie, lecz i efekty będą wielkie. Polska zniknie w samych Polakach, wtedy właśnie, gdy będzie wydawało się im, że mają wolność. To fragmenty z listu carycy Katarzyny do Nikity Panina, ministra spraw zagranicznych ówczesnej Rosji. Siostry i bracia, Patrząc zatem na historię naszej ojczyzny, o ile w ogóle chcemy ją znać, dostrzegamy, że zawsze znajdzie się ktoś, zaborca czy ktoś inny, kto będzie podsycał niepokój w naszym społeczeństwie, czy to z zewnątrz, czy z wewnątrz. Obecnie niepokój ten przybiera różne formy lęku. Lęk o to, co będzie z nami, co będzie na świecie. Lęk przed drożyzną, lęk o zdrowie, o przyszłość. Lęk także przed drugim człowiekiem. W otaczającym nas wielkim zamieszaniu pojawiają się różne nastroje, nie wyłączając nawet tych, które chciałyby powrotu do przeszłości. Pozostaje jednak pytanie, do jakiej przeszłości chcielibyśmy wrócić? Płacz nad ojczyzną z różnych stron nadchodzi. Różne są jego przyczyny. Ale czy jednak łzy i narzekania nie wychodzą z zawiedzionej miłości własnej i samolubstwa? Zauważmy, jak szybko człowiek zapomina o tym, co najistotniejsze, jak szybko człowiek zapomina o wolności ludzkiego sumienia, jak szybko zapomina o solidarności. Dzisiaj światu i Europie potrzeba nowej Polski, Polski silnej duchem, bo przecież ku wolności wyswobodził nas Chrystus, jej ku wolności dzieci Bożych. Od najcięższych kajdan ciała o wiele gorsze są kajdany ducha, których nikt bez naszego przyzwolenia nie może nam założyć. Dziś, gdy widzimy otwarte granice, trzeba spojrzeć na granice duszy, które daleko wcześniej zostały otwarte. Na te granice, które pozwoliły na zatrucie naszego ducha i założenia sobie kajdan. Trucizna stuletnich zaborów i podziałów, trucizna hitleryzmu i stalinizmu wciąż działają w naszych czasach. I to działają silniej i mocniej, gdy mówimy, że jesteśmy wolni. Jak mówił w 1922 roku arcybiskup Teodorowicz, szatan i złe duchy najbardziej są zawzięte. Wiedzą przecież, że im szczególnie od strony Polski zagraża Chrystus w ich panowaniu. Dlatego wciąż szerzą wewnątrz ojczyzny naszej podziały i od wewnątrz ją trują, aby Polska widmem tylko się stała państwa wielkiego, aby królestwem była szarpanem na wszystkie strony przez walki partyjne, przez samolubstwo, przez namiętności najniższe. Przez lata sączono w nasze serca, pomimo zewnętrznie zamkniętych granic, postawy, poglądy i wzorce stojące w sprzeczności z nauką Chrystusa głoszoną w Ewangelii. Dlatego trzeba na nowo usłyszeć wewnętrzny głos, który nas przynagla, wzywając do pracy nad szerzeniem Królestwa Chrystusowego w naszej Ojczyźnie. Dziś, moi drodzy, gdy stajemy w duchu modlitwy przed obliczem Maryi, naszej Królowej, prosząc ją o potrzebne dla nas i dla naszej Ojczyzny łaski, Maryja, spoglądając na nasz kraj, przypomina: uczyńcie wszystko, co wam powie mój Syn. Uczyńcie wszystko, aby żyć Jego Ewangelią. Nie słuchajcie tego, co mówią z lewa czy z prawa, ale słuchajcie mojego Syna. Czy wobec prośby naszej Matki i Królowej oraz wołania samego Jezusa możemy pozostać głusi? Przed nami trudne zadanie. Zadanie dorastania do wezwania, by współczesnemu światu, współczesnej Europie, na nowo ukazać Chrystusa. Dlatego trzeba się obudzić z uśpienia, i nie stać z założonymi rękoma jak robotnicy z Jezusowej przypowieści o robotnikach w winnicy, którzy usprawiedliwiali się, że nikt ich nie najął. Tylko w tym miejscu aktualne są także słowa arcybiskupa Teodorowicza wypowiedziane 84 lata temu. A mówił: skoro was nikt nie najął z ludzi, to wynajmujcie się sami. Skoro was nikt nie wzywa, to wy siebie wezwijcie. Skoro was usuwają, to się narzucajcie. Nie narzucajcie się osobami waszymi dla własnej życiowej kariery, ale narzucajcie się waszymi zasadami. Narzucajcie się świętą miłością sprawy Bożej i sprawy narodowej. Polska będzie silna, będzie potrafiła być wzorem dla innych, jeśli będzie potrafiła zawierzyć Bogu i być Mu posłuszna, tak jak wierną Bogu była Matka Najświętsza. Siostry i bracia, uroczystość Królowej Polski dla nas, katolików, jest dniem wezwania do zawierzenia Matce Chrystusa i odnalezienia szczęścia wypływającego ze spotkania z Panem Bogiem. Nie bójmy się zginać kolan przed obliczem Matki Bożej, bo ona chce nam pomóc w stawaniu się ludźmi wartościowymi. Dlatego ufając stawiennictwu Maryi, naszej Matki i Królowej, prośmy: Maryjo, miej w opiece naród cały, który żyje dla Twej chwały. Niech rozwija się wspaniały. Amen. Wierzę w jednego Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu. To dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi. Stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany. Nie wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Zgromadzeni w uroczystość Królowej Polski, zanieśmy do Boga wspólne prośby.
1: Będziemy powtarzać: niech Maryja Królowa Polski wstawia się za nami. Niech Maryja Królowa Polski wstawia się za nami. Módlmy się za papieża Leona, aby z postawy Maryi czerpał inspirację do pełnienia posługi Piotrowej. Niech Maryja Królowa Polski wstawia się za nami. Módlmy się za odpowiedzialnych za losy świata, aby w miejscach, gdzie toczą się wojny, dążyli do przebaczenia i pojednania. Niech Maryja Królowa Polski wstawia się za nami. Módlmy się za naszą ojczyznę, aby wolna od konfliktów zachowała wierność swoim chrześcijańskim korzeniom i rozwijała się w dobrobycie. Niech Maryja, Królowa Polski, wstawia się za nami. Módlmy się za Polaków rozsianych po całym świecie, aby w pokorze Maryi odnajdowali siłę do tworzenia i pielęgnowania kultury narodowej. Niech Maryja, Królowa Polski, wstawia się za nami. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych wraz z polecanym w tej mszy świętej Krystyną Kowalską i Krystynę Dul, aby mogli razem z Maryją cieszyć się radością raju. Niech Maryja, Królowa Polski, wstawia się za nami. Módlmy się za nas samych, tutaj zgromadzonych, abyśmy na wzór Maryi z pokorą i oddaniem służyli Bogu każdego dnia. Niech Maryja, Królowa Polski, wstawia się za nami.
0: Wszechmogący Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Maryi orędowniczkę i wspomożycielkę. Prosimy Cię pokornie, wysłuchaj naszych pokornych modlitw przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Ci.
1: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Na, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych siostrach i braciach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Krystynach i wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
2: Przez

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Boże nasz Ojcze, oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie Królowej Polski, przyjęliśmy sakrament odkupienia. Sprawa, byśmy zostali napełnieni Twoją łaską i coraz głębiej uczestniczyli w tajemnicy zbawienia. Przez Chrystusa

sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie na burku mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz proboszcz Piotr Mamak. 16 minut po godzinie 7 słuchacie Radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Czy ten pan... Już 2 maja zapraszamy do Łososiny Dolnej na 30. jubileuszowe Święto Kwitnących Sadów. Start o 14.30 na lotnisku Aeroklubu Podhalańskiego. W programie występy regionalnych zespołów, pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci, wesołe miasteczko. Wieczorem Wiktor Dyduła i Anna Wyszkoni. Na zakończenie zabawa z DJ-em Stronkiem. Bilety 20 zł, dzieci bezpłatnie. Sponsorzy strategiczni Agromarek, PSB Mrówka, Łososina Dolna, Hotel Litwiński. Sobota 2 maja, Łososina Dolna. Zapraszamy!
4: Dźwięki, skrzypiec, śpiew ludowy i barwna tradycja regionu. Od 6 do 8 maja Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu stanie się sercem folkloru podczas 43. Drużbacki, konkursu muzyk, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów weselnych. Na scenie zaprezentują się artyści reprezentujący bogactwo kultur Lachów Sądeckich i Limanowskich, górali, pogórzan, zagórzan, kliszczoków oraz łemków. Finał wydarzenia już 10 maja o godzinie 14. Ogłoszenie wyników i koncert laureatów. Zapraszają organizatorzy. Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu oraz Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Nie przegapcie tego święta tradycji!
5: Lubisz atmosferę targów staroci? Też pargały, cacka i przedmioty z duszą. W Starym Sączu czekają na ciebie skarby i rupiecie ze strychu, konfekcja z drugiej ręki i uliczne łakocie. Stare rzeczy znajdują tu nowe życie. Sprzedaż sąsiedzka tworzy wspólnotę. Będzie pan kataryniarz, kuglarze, wata cukrowa i jazz bandy. Prowincjonalny retro jarmarek. Już 9 i 10 maja w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.

0: Kości kilogram 9,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 22,99. A do środy Pepsi 1,5 litra, 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach Centry.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Już wkrótce wyjątkowe wydarzenie w historii Dąbrowy Tarnowskiej. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. To fascynująca opowieść o wierze, historii i drodze do wielkiego wyróżnienia. To także duchowe przygotowanie do wyjątkowej chwili. Już 16 maja Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Włącz nasze radio 4 maja o godzinie 11:45. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
3: Majówka trwa w najlepszym. Idealna pogoda na majówkę. Słonecznie i bardzo ciepło, a będzie dziś gorąco. Ale musimy jeszcze poczekać na te wyższe wartości. Na razie 8 stopni, a maksymalnie w ciągu dnia 22, jutro 26 stopni. W nocy też temperatury dodatnie 7 stopni. Tego słońca nam dziś, jutro, a nawet i pojutrze nie zabraknie. W poniedziałek to też 28 stopni prawie.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
3: Majówka, majóweczka, tak więc dziś nikt nie powinien narzekać na pogodę, tym bardziej, że to słońce już od wczesnych godzin porannych z nami jest, towarzyszy nam, stało o 5.01, zajdzie dzisiaj o godzinie 20.04, nie tylko pierwszy, drugi, trzeci maja taki słoneczny i ciepły, ale również przyszły tydzień zapowiada nam się z temperaturami powyżej 20 stopni. Zostajmy przy 2 maja, jak ten 2 maja wygląda, 122 dzień roku, dzień dzisiaj trwa 15 godzin i 1 minutę, dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin 18 minut, a krótszy od najdłuższego dnia w roku o 1 godzinę i 45 minut. 2 maja to dobry dzień na taki wypoczynek, no powiem sportowy wypoczynek. Ktoś może powiedzieć, no jak sportowo wypoczywamy? No nie, no wypoczywamy, bo ten nasz organizm się troszeczkę resetuje, no i przede wszystkim no nie myślimy na przykład o pracy, jeżeli gdzieś wybierzemy się na wycieczkę rowerową, no to troszeczkę się zmęczymy i to jest takie pozytywne zmęczenie, czego Państwu życzę, tym bardziej jak mówiłem, że pogoda dopisuje, a wieczorem, no to wieczorem oczywiście grillujemy, bo to jest majóweczka, a tym bardziej dziś trzeba grillować, bo w kalendarzu świąt nietypowych 2 maja mamy dzień grilla na przykład. Jak ten 2 maja wygląda, o tym za chwilę, bo teraz już na dzień dobry zespół Bonnie M dla wszystkich naszych radiosłuchaczy o poranku.

0: Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
3: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
4: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
2: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
5: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187. Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
6: Dźwięki, skrzypiec, śpiew ludowy i barwna tradycja regionu. Od 6 do 8 maja Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu stanie się sercem folkloru podczas 43. Drużbacki, konkursu muzyk, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów weselnych. Na scenie zaprezentują się artyści reprezentujący bogactwo kultur Lachów Sądeckich i Limanowskich, górali, pogórzan, zagórzan, kliszczoków oraz łemków. Finał wydarzenia już 10 maja o godzinie 14. Ogłoszenie wyników i koncert laureatów. Zapraszają organizatorzy. Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu oraz Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Nie przegapcie tego święta tradycji!
2: Po reklamie.

0: Drugi dzień maja, dziś Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, głównej patronki Polski, uroczystość mamy. 2 maja to również dziś dzień flagi. No i mam nadzieję, że wszystkie balkony tutaj pięknie wyglądają, flaga powiewa na tych naszych balkonach, flaga biało-czerwona. Przypomnę tylko, że to święto ustanowione uchwałą Sejmu w 2004 roku, by propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. A wybór dnia nie był przypadkowy i ma uzasadnienie historyczne. Właśnie 2 maja 1945 roku polscy żołnierze z 1. Dywizji Piechoty Tadeusza Kościuszki zawiesili biało-czerwoną flagę na kolumnie zwycięstwa w Berlinie, zdobywając stolicę hitlerowskich Niemiec. Przyczyniliśmy się do zakończenia działań wojennych w Europie. Dziś obchodzimy, przypominamy Dzień Flagi Rzeczypospolitej. Historyk Muzeum Historii Polski Michał Bąk przypomina, że barwy naszej flagi narodowej towarzyszyły Polakom od wieków.
1: Są to barwy herbowe po pierwsze dynastii Piastów, które następnie stały się barwami herbowymi Królestwa Polskiego, czyli biały orzeł na czerwonym tle. Natomiast tak naprawdę pierwszy raz ustanowiono dwie barwy, białą i czerwoną, w powstaniu listopadowym i Sejm Powstańczy definiuje to jako barwy Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. I te kolory biel i czerwień były symbolem porozumienia pomiędzy konserwatystami i rewolucjonistami.
0: Historyk przypomina, że ostatecznie biało-czerwona flaga za narodowy sztandar została uznana dopiero tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.
1: Kolejne ustawy w roku 19, potem w latach 20. Przede wszystkim wtedy ustalono barwy, że to będzie biel i czerwień. I przede wszystkim też ustanowiono ich kolejność. Znaczy, że biel będzie na górze, a czerwień na dole, bo to nie było oczywiste. Ta kolejność ostatecznie jest zgodna z zachodnimi zasadami heraldyki.
0: A barwy biało-czerwone mają też ważne odniesienia symboliczne, dodaje historyk.
1: Biel, jeśli idzie o heraldykę, zastępuje srebro. Jest to oczywiście kolor przede wszystkim czystości, niewinności i tak dalej. No czerwony to kolor pasji, krwi, miłości, męstwa, poświęcenia. Więc ważne znaczenie te barwy miały w historii Polski, przede wszystkim w tych trudnych chwilach, w czasach powstań czy wojen i okupacji, kiedy te barwy były tym, co trzymało Polaków niejako ich odrębność, ich niezależność, pozwalało im zachować swoją tożsamość.
0: A zgodnie z obowiązującą ustawą flagę narodową można wywiesić nie tylko z okazji świąt państwowych, ale także z okazji uroczystości wydarzeń z życia prywatnego. Towarzyszy temu jeden warunek. Flaga ma być otoczona należną czcią i szacunkiem. Proszę o tym nie zapominać. A polska flaga, jak słyszeliśmy, składa się z dwóch różnych poziomów pasów, białego i czerwonego. Oficjalnie została uznana za symbol narodowy w 1919 roku po odzyskaniu przez Polskę niepodległości po latach zaborów. Dziś dzień flagi, ale też dziś w kalendarzu mamy dzień Polonii i Polaków za granicą. I ten dzień obchodzony jest na całym świecie. Nasi rodacy są bowiem wszędzie. Od Anglii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Niemiec czy Australii. Praktycznie na każdym zakątku Polaka spotkamy. Według źródeł na obczyźnie przebywa nawet do 20 milionów Polaków. A inicjatorem tego wydarzenia, czyli uchwalenia Dnia Polonii Polaków za granicą, był Senat Rzeczypospolitej, który przychylił się do apelu uczestników drugiego zjazdu Polonii w Pułtusku w 2001 roku i przyjął uchwałę ustanawiającą święto dedykowane Polakom zamieszkałym poza granicami swojej ojczyzny. No i ta uchwała mówi o zapewnieniu emigrantom praw mniejszości narodowej, rozwijaniu ojczystego języka i promowaniu polskiej kultury. Tak więc pozdrawiamy wszystkich Polaków poza granicami naszego kraju. Dziś dzień też Polonii i Polaków za granicą.

Dzień flagi i sztywny palac. Spotkanie z Polską, nie wstydzimy się, wieszamy flagę i mam nadzieję, że ta flaga powiewa. A propos właśnie jeszcze dzisiejszego dnia, pozostajemy przy kalendarzu historycznym, wydarzenia sprzed lat, 105 lat temu, dokładnie w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku wybuchło trzecie powstanie śląskie. Tak jak dwa poprzednie zrywy, miało na celu przyłączenie Górnego Śląska do Polski, trwało ponad 2 miesiące, do 5 lipca i zakończyło się sukcesem. Skutkiem powstania był nowy podział Śląska. Polska otrzymała 1/3 spornego obszaru. Dziś 105. rocznica wybuchu trzeciego powstania śląskiego. To tyle z naszego kalendarza. 7 minut nam zostało tylko do godziny 8. O 8 przypominam na antenie Radia Radio Małopolska. Wiadomości, po wiadomościach zaproszenia na majówka, czyli jak spędzić ten czas majówkowy? Słuchajcie nas uważnie, kwadrans po godzinie 8 i na ten temat będziemy mówić.

0: Kursy zawodowi to wszystko jest w cenie! Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27. Czy ten
1: pan... Już 2 maja zapraszamy do Łososiny Dolnej na 30. jubileuszowe Święto Kwitnących Sadów. Start o 14.30 na lotnisku Aeroklubu Podhalańskiego. W programie występy regionalnych zespołów, pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci, wesołe miasteczko. Wieczorem Wiktor Dyduła i Anna Wyszkoni. Na zakończenie zabawa z DJ-em Stromkiem. Bilety 20 zł, dzieci bezpłatnie. Sponsorzy strategiczni Agromarek, PSB Mrówka, Łososina Dolna, Hotel Litwiński. Sobota 2 maja, Łososina Dolna. Zapraszamy!

0: 9,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 22,99. A do środy Pepsi 1,5 litra, 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach Centry.
1: Po reklamie.
2: Policja czuwa nad bezpieczeństwem podróżujących. Na drogach można spotkać więcej patroli. Biało-czerwony rajd rowerowy połączy pokolenia. Radosne świętowanie będzie w Woli Rzędzińskiej.
3: Przez ten patriotyzm, taki nowoczesny patriotyzm, staramy się podtrzymywać takie więzi społeczne.
2: Biało-czerwone balony poszybują w niebo. Tak świętują Dzień Flagi Rzeczpospolitej w Nowym Sączu. Minęła 8:00. Jolanta Moździerz. Zapraszam. Więcej policyjnych patroli można spotkać na drogach regionu. Funkcjonariusze drogówki do poniedziałku, 4 maja, będą czuwać w szczególny sposób nad bezpieczeństwem podróżujących. Co konkretnie podlega kontroli, wie to Maria Mułka.
4: Chodzi przede wszystkim o ułatwienie ruchu pojazdów, szczególnie na głównych trasach oraz drogach wylotowych z Nowego Sącza i sądeckich miejscowości. Policjanci podejmują stanowcze interwencje wobec kierowców jadących pod wpływem alkoholu, ale też tych, którzy przekraczają dopuszczalną prędkość, wymuszają pierwszeństwo przejazdu, nieprawidłowo przejeżdżają przez przejścia dla pieszych czy nieprawidłowo wyprzedzają. Zwracają też uwagę na to, czy podróżujący mają zapięte pasy, a dzieci przewożone są w fotelikach. Funkcjonariusze kontrolują również ruch pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton. Dziś obowiązują ograniczenia ruchu tych pojazdów w godzinach

0: chrześcijańskich, robotników, rzemieślników, cieśli, drwali, stolarzy, kołodziejów, wypędzonych, bezdomnych i dobrej śmierci.
1: Święty Józef daje nam wzór całkowitego zaufania Panu Bogu w sprawach, których czasami może nie rozumiemy, a które w Bożym planie są przewidziane dla każdego z nas i chociażby te wydarzenia ewangeliczne, o których czytamy, czy same okoliczności narodzenia Pana Jezusa, potem ucieczka do Egiptu, przede wszystkim troska o rodzinę w niełatwych sytuacjach, w niełatwych momentach, one pokazują, jak wielkim człowiekiem był, jak wielkim patronem jest także i dzisiaj.
0: Mówi proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Józefa Rzemieślnika w Tarnowcu, ksiądz dr Tadeusz Michalik. A dziś w Tarnowcu odbędzie się odpust parafialny ku czci świętego Józefa Rzemieślnika. O godzinie 12 sumie odpustowej będzie przewodniczył ksiądz dr Marek Studencki, wikariusz generalny diecezji bielsko-żywieckiej. Parafia będzie wtedy przeżywać trzecią rocznicę konsekracji kościoła. Świętego Józefa czcimy dwukrotnie w ciągu roku, 19 marca jako oblubieńca Matki Bożej, a 1 maja jako wzór i patrona ludzi pracujących. W Woli Rzędzińskiej szykuje się wyjątkowe, aktywne świętowanie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. W ramach gminnych obchodów Święta Narodowego w niedzielę odbędzie się biało-czerwony rajd rowerowy, który, jak podkreślają organizatorzy, ma łączyć pokolenia i promować nowoczesny patriotyzm. Wójt Grzegorz Kozioł zaznacza, że wydarzenie ma charakter otwarty i integracyjny. Podkreśla, że najważniejsza jest obecność, radość i poczucie wspólnoty.
2: Również to jest czas takiego świętowania radosnego, międzypokoleniowego, nowoczesnego. Przez ten patriotyzm, taki nowoczesny patriotyzm, staramy się podtrzymywać takie więzi społeczne, które nas łączą. Jednym z elementów, ważnych elementów właśnie będzie tenże rajd rowerowy. Mówimy słowo rajd rowerowy, natomiast proszę się nie przestraszyć. Rajd to jest zwycięzca, to jest szybkość na trasie. Zwycięzcami są wszyscy. W rajdzie mogą uczestniczyć najmłodsi i najstarsi. Najmłodszy uczestnik rajdu do tej pory miał bodajże 2,5 roku. Starszy 85. Najważniejsze, żeby tą trasę zaliczyć.
0: Trasa rajdu liczyć będzie około 15 km, a uczestnicy zachęcani są do założenia strojów w barwach narodowych biało-czerwonych. Niedzielne obchody rozpocznie o godzinie 11 msza święta w intencji ojczyzny w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy, następnie o 12 na Placu Bohaterów Armii Krajowej. W centrum wsi odbędą się oficjalne uroczystości połączone z patriotycznym koncertem parafialnej orkiestry dętej. Biało-czerwone balony zostaną wypuszczone w niebo, tak w Nowym Sączu po raz kolejny będzie można świętować Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. 2 maja wystarczy przyjść przed Basztę Kowalską, w samo południe balony pofruną w górę. Uczestnicy obchodów będą także mogli zapozować do wspólnej pamiątkowej fotografii. Dodajmy, że Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej został ustanowiony decyzją Sejmu 20 lutego 2024 roku. Uroczystości będą też przy Małopolskim Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. 2 maja o 17 na dziedzińcu centrum wystąpi zespół Lachowska Wiara. Będzie też wystrzał z XVII-wiecznej armaty.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Majówka, a jak majówka, to obowiązkowo ładna pogoda musi być. No i tak się złożyło, że w tym roku majówka idealna pod względem pogody, bo przecież to słońce wczoraj, dziś, jutro i pojutrze też będzie nam towarzyszyć, a temperatury powyżej 20 stopni. Dziś na termometrach maksymalnie to 22, jutro 26, a w poniedziałek to 28 stopni i w nocy prawie 7-8 stopni.
0: Sponsorem pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowie. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: No to słońce nie tylko nam tutaj na południu towarzyszy, praktycznie w całej Polsce słonecznie, niebo błękitne, idealnie. Ciśnienie wynosi teraz o poranku 1003 hektopaskale. Sytuacja biometeorologiczna korzystna, do tego lekki wiatr. No to czego chcieć więcej? No chyba nic do szczęścia nam nie potrzeba. No chyba, że spotkania jeszcze z rodziną, ze znajomymi. O, i tu już mamy idealnie. No to dobrze, to teraz zaglądnijmy sobie jeszcze na naszą muzyczną playlistę Simon & Garfunkel.

Teraz o poranku 7 minut po godzinie 8, a za chwilę ciąg dalszy naszych zapowiedzi kulturalne teraz o 8.30, czyli jak spędzić tą naszą majówkę. Przypominam, dzisiaj dopiero drugi dzień maja, jutro trzeci, tak więc w połowie majówki jesteśmy.

0: Reklama.
1: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Tak brzmi świeżość i aż słychać, że to się opłaca. Na ryneczku Lidla codziennie świeże dostawy warzyw i owoców. Chrupiące, soczyste, świeże, pyszne. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. I truskawki 500 gramów, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
4: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
5: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
4: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
6: Lubisz atmosferę targów staroci? Też pargały, cacka i przedmioty z duszą. W Starym Sączu czekają na Ciebie skarby i rupiecie ze strychu, konfekcja z drugiej ręki i uliczne łakocie. Stare rzeczy znajdują tu nowe życie, sprzedaż sąsiedzka tworzy wspólnotę. Będzie pan kataryniarz, kuglarze, wata cukrowa i jazz bandy. Prowincjonalny retro jarmarek. Już 9 i 10 maja w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
0: O reklamie.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Jolanta Moździerz, zapraszam. W Tarnowie dziś kolejna odsłona obchodów patriotycznych. O 9:00 przy grobie nieznanego żołnierza odbędzie się ceremonia podniesienia flagi z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. 3 maja, 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji, w Bazylice Katedralnej o 12:00 zostanie odprawiona msza święta w intencji ojczyzny. W czasie nabożeństwa o oprawę muzyczną zadba chłopięcy chór katedralny Pueri Cantores Tarnowienses.

0: O godzinie 13 uroczystości rocznicowe odbędą się przy grobie nieznanego żołnierza. O 19.30 w amfiteatrze letnim zaplanowano koncert zespołu Another Pink Floyd. Wstęp jest wolny, ale liczba miejsc jest ograniczona. A teraz zaproszenie na koncert Krynickiej Orkiestry Zdrojowej imienia Adama Wrońskiego. Witaj Majowa Jutrzenko, przygotowany z okazji Święta Konstytucji 3 maja, jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Koncert odbędzie się jutro w Amfiteatrze Krynickim. W repertuarze znajdą się zarówno utwory o charakterze patriotycznym, jak i popularne. Gościnnie wystąpią Wiktoria Węgrzyn-Lichosyt, Andrzej Lichosyt, Tomasz Jarosz i Olga Starzycka. Na scenie zobaczymy również tancerzy Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego Słowianki. Wstęp jest wolny za okazaniem wejściówki. Początek koncertu o 15. W tym miejscu można poczuć się jak w średniowieczu. Otwarto już bramy osady słowiańskiej w Stobiernej. To wydarzenie zainaugurowało rozpoczęcie sezonu letniego w tej poddębickiej miejscowości. Władze gminy Dębica zachęcają, by spędzić tu także majowy weekend. Wójt Adam Pieniążek przekonuje o wyjątkowości tego miejsca, które może zachwycić nie tylko miłośników historii.
1: To jest replika wczesnośredniowiecznego grodu. Cały drewniany, z kilkoma budynkami drewnianymi również pod strzechą. Gdzie jest karczma, gdzie jest kuźnia, gdzie jest takie miejsce, gdzie można zobaczyć również uzbrojenie, takie bardzo prymitywne, bym powiedział, bo to są łuki, toporki, miecze, inne tego typu rzeczy. Fantastyczna załoga osady słowiańskiej, wystylizowana właśnie na średniowiecze, boso chodząca, także naprawdę jest klimat średniowiecza, to jest przede wszystkim, no i można poznać zwyczaje, kuchnię.
0: Majówka w osadzie słowiańskiej w Stobiernej potrwa jeszcze dziś i jutro. W niedzielę 3 maja będzie można poznać tu słowiańskie smaki. Dowiemy się, jakich składników w gotowaniu używali nasi przodkowie. A w ciągu wszystkich dni będzie można także postrzelać z łuku, zarówno dzieci, jak i dorośli. Osadę słowiańską w Stobiernej w weekend majowy można odwiedzać między 13 a 18. Puello Orantes zaśpiewa w Szczucinie. Wielokrotnie nagradzany dziewczęcy chór katedralny wystąpi w kościele pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny. Parafia w tym roku obchodzi 700-lecie istnienia. Będzie to koncert z okazji Święta Narodowego 3 maja. Dziś po mszy świętej o godzinie 18 w świątyni wybrzmią także pieśni patriotyczne.

0: Dziewczęcy chór katedralny Puebla Orantes w tym roku planuje jeszcze kilka koncertów i projektów muzycznych. 30 maja wystąpią w Jasionce koło Rzeszowa z okazji Dnia Dziecka. W czerwcu zostanie zrealizowany projekt międzynarodowej współpracy kulturalnej z chórem z Singapuru. Efektem będą dwa koncerty w CSM w Tarnowie i Lusławicach. W planach są też dwa koncerty mikołajkowe i występy dedykowane osobom ze szczególnymi potrzebami. Dziś w Wierchomli Małej odbędzie się wielkie święto Podkowca Małego. O 16:00 rozpocznie się piknik, wystąpi Kamela Bratowie. Będą stoiska edukacyjne, nietoperzowe warsztaty, strefa dziecka, stoiska z rękodziełem i regionalna kuchnia. O 19:20 zaplanowano wyjazd do cerkwi na nocny wylot Podkowca Małego. Natomiast o 20:10 wystartuje kino plenerowe Radia RDN do obejrzenia Hotel w Transylwanii. A wystartuje też nocny bieg Podkowca na dystansie 10 km.
1: To były wiadomości kulturalne.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Za współpartnerki niewiele mogę ci dać, no ale możemy razem wspólnie na przykład wybrać się na spacer. Majówkowy spacer, a wybieramy się wspólnie z Zygmuntem Anatolem Anastazem, kto jeszcze dziś ma swój dzień, 2 maja, Borys, Walenty, Zoe oraz Gwalbert. Wszystkiego najlepszego, moi kochani. Pozdrowienia, życzenia, dużo, dużo słońca. No i też pozdrawiamy tych wszystkich, którzy urodzili się 2 maja. No i do tego dorzucamy jeszcze dedykację muzyczną, no bo przecież musimy obowiązkowo zagrać coś dla naszych solenizantów. No to moi kochani, dla was, no bo majówka trwa, no to mam nadzieję, że na luzie, spokojnie, bez pośpiechu, 2+1.

0: Reklama.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
4: 12 stopni obecnie mamy, maksymalnie w ciągu dnia 22 stopnie, słonecznie, niebo błękitne i to słońce w całej Polsce. Jutro 26 stopni, też słonecznie, a w poniedziałek to 28 stopni, też słonecznie. W nocy temperatura 7-8 stopni. Sytuacja biometeorologiczna korzystna.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
4: Słoneczna i ciepła majówka. Słoneczna i ciepła majówka też w przysłowiach. Maj zieleni łąki, drzewa już i ptaszek w polu śpiewa. No to trzeba sprawdzić, czy ten ptaszek już w polu śpiewa. 8:32, ale wcześniej, moi kochani, pamiętajcie o porannym śniadaniu. A propos śniadania, obiadu czy kolacji, no to słuchajcie nas uważnie. 20 minut przed godziną 10:00, jak zwykle w soboty gotujemy. Dzisiaj, przypominam, w kalendarzu mamy dzień grilla. Drugi dzień maja, dzień grilla, czyli no powiedzmy sobie szczerze, połowa Polaków, jak nie gdzieś na spacerach i na wycieczkach majówkowych, no to grilluje, chociaż nawet bym powiedział, że praktycznie 99,9% grilluje w ten majowy weekend, długi majowy weekend, chociaż on jest taki piątek, sobota, niedziela, chcielibyśmy, żeby troszeczkę inaczej to wypadało, ale nie jest źle mimo wszystko, no tak więc pytanie tylko, no właśnie, co będziemy grillować i gdzie będziemy grillować, bo takie najbardziej popularne miejsca do grillowania to działki, ogródki, gdzieś na plaży nad jeziorem, czy proszę też pamiętać, w wyznaczonych specjalnych strefach też grillujemy, nie grillujemy na dziko. No i pytanie, co na tego grilla będziemy wrzucać, no to wszystko zależy po prostu od naszych smaków, bo wiemy, że no i mówi się tak, że to grillowanie to taki sport narodowy Polaków obok piłki nożnej, chyba najbardziej ulubiony sport narodowy Polaków, z tego powodu no pojawiły się też takimi ostatnimi latami tak zwane niedzielni amatorzy grillowania, którzy wykorzystują do tego no, procederu swój balkon. Tak więc no, na balkonie też można grillować, aby tylko nie przeszkadzać, nie być zbyt uciążliwym dla naszego sąsiada. No jak korzystać z tego grilla? To wydaje mi się, że chyba tutaj nie trzeba nikomu mówić, bo to jest banalnie proste. Każdy chyba wie, dlatego tutaj tylko pytanie, co na tego grilla wrzucić. Tak więc słuchajcie nas uważnie, 20 minut przed godziną 10:00. Będziemy my mówić na temat no, naszego, nie tylko grillowania, na temat naszego gotowania, bo będzie bardzo smacznie. No i ciekawie, na dzisiaj przepisy będzie podawała pani Kazimiera, no i będą kiełbaski, będzie cytronada, bo musi być, bo jest gorąco, ciepło i ta cytronada na pewno będzie idealna na to spotkanie nasze z kiełbaskami, a będą też knedle z kiełbaskami, no właśnie. I pytanie, czy one będą się nadawały na grilla? Jak je zrobić? Słuchajcie uważnie, 20 minut przed godziną 10:00.

0: Majówka, majówka, razy to słowo słyszymy. No to są tacy, którzy wypoczywają sobie beztrosko, a są tacy, którzy mają głowę zaprzątniętą nauką, bo przecież majówka to matury. Początek matur to najważniejszy egzamin w ich dotychczasowym życiu. W poniedziałek rozpoczynają się matury. Ponad 340 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników musi zdać egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego na minimum 30%, a także podejść do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. A zdający? No nie kryją, że ta majówka, majowy weekend, no to nerwy. I te nerwy już się pojawiają.
1: Jest trochę stres jednak. Powiem szczerze, że już to napięcie tak od jakiegoś czasu czuję. Widzę, że to się tak przekłada trochę na mnie.
2: Wszystko, co możemy, to ćwiczymy. Cały czas myślimy, że za mało robimy albo za mało umiemy. To jest na pewno bardzo stresujący czas, ale szybko się skończy i wyczekujemy tak naprawdę tego dnia, aż będziemy potem będziemy mogły odsapnąć.
3: Czuję, że jestem przygotowany.
0: A dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski przypomina, że wyniki z przedmiotów dodatkowych są punktowane przy przyjmowaniu na studia.
4: Przedmiot na poziomie rozszerzonym, przedmiot dodatkowym jest przedmiotem rekrutacyjnym, stąd nie ma żadnego poziomu zdawalności tego egzaminu, ale trzeba pamiętać, że są to przedmioty rekrutacyjne, że same uczelnie tutaj będą stawiały progi i będą stawiały wymagania, żeby te egzaminy były dobrze również zdane.

Już niedługo, coraz bliżej, no nie za rok cały, ale dosłownie za dwa dni. Bo przecież my w poniedziałek matura, czyli najważniejszy egzamin w naszym życiu, albo jeden z najważniejszych egzaminów w naszym życiu. A wyniki tegorocznych matur będą ogłoszone dopiero 8 lipca. Tak więc, drodzy maturzyści, połamania piór wam życzę, no i żeby ten wynik maturalny, po waszej myśli przebiegał. Matura w poniedziałek, tak więc, wygląda na to, że tegoroczni maturzyści to raczej tej majówki, nie będą chyba za bardzo mieli, chociaż z drugiej strony też pamiętajcie, że troszeczkę wytchnienia przyda się, tak żeby głowa sobie odpoczęła, bo od poniedziałku zacznie się wytężonym, nie tydzień, ale nawet dwa tygodnie. Ciężkiej pracy, bo przecież te egzaminy, tu język polski, matematyka, język obcy, to później poziom rozszerzony też, co niektórzy mają, to będzie wymagał sporo pracy, a przy okazji też i nerwów pewnie. 10 minut nam zostało do godziny 9:00, teraz Coldplay i takie podróżowanie bez paszportu, bo muzycznie sobie podróżujemy teraz i zaglądamy w różne zakątki świata, muzycznie oczywiście, a punktualnie o godzinie 9:00 wiadomości.

0: pride. Reklama.
1: Chcesz zdobyć zawód przyszłości? Branżowe Centrum Umiejętności w Brzesku zaprasza na szkolenia z mechatroniki dla dorosłych. Połącz mechanikę, elektronikę i automatykę w praktyce. Ucz się na nowoczesnym sprzęcie, zdobywaj doświadczenie i rozwijaj swoje umiejętności pod okiem ekspertów. Nie czekaj. Postaw na swoją przyszłość już dziś. Branżowe Centrum Umiejętności w Brzesku, Piastowska 2. Twoja droga do kariery.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie.
6: W tych wiadomościach ostrzeżenie przed niedźwiedziami. Jest większe ryzyko spotkania tego drapieżnika w górach. Dziś Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Zapytamy, jak postrzegamy symbole narodowe. Sprawdzimy też, jak rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja będą świętować mieszkańcy regionu. Minęła 9. Jolanta Moździerz. Zapraszam. Na początek ostrzegamy, rozpoczął się okres godowy niedźwiedzi w Tatrach Wysokich i Niskich. Ryzyko spotkania tych zwierząt jest większe. Słowaccy zoolodzy ostrzegają, że niedźwiedzie mogą pojawiać się również w pobliżu popularnych tras turystycznych. Tomasz Kuczera ze Słowackiego Zespołu Interwencyjnego do spraw Niedźwiedzia Brunatnego wyjaśnia, jak wygląda pozycja.

0: Władze odnotowały około 1900 spotkań z niedźwiedziami, w tym około 13-14 poważnych ataków wymagających leczenia szpitalnego. Dwa z nich zakończyły się śmiercią. Dane za 2025 rok nie są jeszcze kompletne, ale potwierdzono już co najmniej jeden śmiertelny atak. W Polsce 23 kwietnia w miejscowości Płonna na Podkarpaciu w wyniku ataku niedźwiedzia zginęła 58-letnia kobieta.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Dla Tarnowian symbole patriotyczne mają duże znaczenie. 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Mieszkańcy, z którymi rozmawialiśmy, z dumą przyznawali, że wywieszają flagę nie tylko w tym dniu, ale również przy okazji innych świąt narodowych.
2: Jak najbardziej, tym bardziej, że pracowałem w wojsku 20 parę lat i flaga to była podstawa, także trzeba. Trzeba, tym bardziej, że my jako Polacy może jeszcze trochę za mało tej flagi eksponujemy, tak jak inne państwa, na przykład Stany Zjednoczone, tam flaga gwiaździste sztandary jest wszędzie. U nas trochę jest to tak jakby jeszcze zacofane. Nie wiem, czy to sprawa zamierzchłych czasów PRL-u, ale no, flagę trzeba eksponować.
3: Zawsze wywieszam, oczywiście.
4: To jest bardzo istotne i bardzo ważne. Tym bardziej w obecnych czasach, gdzie wszystko jest po prostu deprecjonowane.
5: Patriotyzm, że do tego narodu należy. Więc to myślę, że no, jest taki symbol, nie?
0: Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej obchodzony jest od 2004 roku. Flaga Polski to jeden z symboli narodowych. Składa się z dwóch poziomych pasów, białego oraz czerwonego, które są odwzorowaniem kolorystyki godła państwowego. A już jutro 235. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Obchody zaplanowane są także w regionie sądeckim i limanowskim. Od samego rana można uczestniczyć w miejskich uroczystościach w Nowym Sączu.
6: Z prepozytem kapituły kolegiackiej księdzem doktorem Jerzym Jurkiewiczem zapraszamy na godzinę 9 do naszej bazyliki na mszę świętą w intencji ojczyzny, a później przechodzimy tradycyjnie na plac 3 maja, aby pod pomnikiem marszałka Stanisława Machowskiego uczcić to wielkie nasze narodowe święto.
0: Zapraszał prezydent Nowego Sącza Ludomir Hanzel. Obchody miejskie 3 maja zaplanowane są też w Limanowej. Tu również o godzinie 9 odprawiona zostanie msza święta w intencji ojczyzny w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej z udziałem chóru Canticum Jubileum. Później na limanowskim rynku podniesiona na maszt zostanie flaga państwowa i odśpiewany zostanie hymn. Wybrzmi też hejnał miasta Limanowa Echo Trombity. W programie jest również koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu orkiestry Echo Podhala i występ dzieci z miejskiego przedszkola nr 1. Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja odbędą się w niedzielę także w Dąbrowie Tarnowskiej. Uroczystości organizują wspólnie samorządy gminy Dąbrowa Tarnowska i powiatu dąbrowskiego.
7: Rozpoczynamy mszą świętą o godzinie 9.30 w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Szkaplerznej, a potem przenosimy się do Parku Miejskiego i tam pod pomnikiem będzie uroczystość patriotyczna ze sztandarami, jak zwykle bardzo uroczysta. Natomiast my zaczęliśmy już od tygodnia świętować tą uroczystość. 25 po raz 16 odbył się powiatowy turniej piłki nożnej. Było 10 drużyn. Cieszy nas to, że te drużyny są wielopokoleniowe, że angażujemy i seniorów, i również młode pokolenie w tę imprezę.
0: Z kolei w Tarnowie dziś o godzinie 9 przy grobie nieznanego żołnierza odbędzie się ceremonia podniesienia flagi z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Jutro w Bazylice Katedralnej o 12 zostanie odprawiona msza w intencji ojczyzny. W czasie nabożeństwa o oprawę muzyczną zadba chłopięcy chór katedralny Pueri Cantores Tarnowienses.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Poranek ciepły, słoneczny i tego słońca i tego ciepła nam dziś, jutro i pojutrzem nie zabraknie. Według synoptyków dziś maksymalnie w ciągu dnia 22 stopnie, jutro 26, a poniedziałek 28. W nocy temperatura plus 7, plus 8 stopni. Tak więc nie tylko ciepłe dni, ale i ciepłe noce. Teraz już mamy 15 stopni, sytuacja biometeorologiczna korzystna.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: Reklama.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: Czy ten pan? Już 2 maja zapraszamy do Łososiny Dolnej na 30. jubileuszowe Święto Kwitnących Sadów. Start o 14.30 na lotnisku Aeroklubu Podhalańskiego. W programie występy regionalnych zespołów, pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci, wesołe miasteczko. Wieczorem Wiktor Dyduła i Anna Wyszkoni. Na zakończenie zabawa z DJ-em Stronkiem. Bilety 20 zł, dzieci bezpłatnie. Sponsorzy strategiczni Agromarek, PSB Mrówka, Łososina Dolna, Hotel Litwiński. Sobota 2 maja, Łososina Dolna. Zapraszamy!
3: Dźwięki, skrzypiec, śpiew ludowy i barwna tradycja regionu. Od 6 do 8 maja Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu stanie się sercem folkloru podczas 43. Drużbacki, konkursu muzyk, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów weselnych. Na scenie zaprezentują się artyści reprezentujący bogactwo kultur Lachów Sądeckich i Limanowskich, górali, pogórzan, zagórzan, kliszczoków oraz łemków. Finał wydarzenia już 10 maja o godzinie 14. Ogłoszenie wyników i koncert laureatów. Zapraszają organizatorzy. Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu oraz Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Nie przegapcie tego święta tradycji!
4: Lubisz atmosferę targów staroci? Też pargały, cacka i przedmioty z duszą. W Starym Sączu czekają na ciebie skarby i rupiecie ze strychu, konfekcja z drugiej ręki i uliczne łakocie. Stare rzeczy znajdują tu nowe życie. Sprzedaż sąsiedzka tworzy wspólnotę. Będzie pan kataryniarz, kuglarze, wata cukrowa i jazz bandy. Prowincjonalny retro jarmarek. Już 9 i 10 maja w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.

0: 9,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 22,99. A do środy Pepsi 1,5 litra, 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach Centrum.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Już wkrótce wyjątkowe wydarzenie w historii Dąbrowy Tarnowskiej. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. To fascynująca opowieść o wierze, historii i drodze do wielkiego wyróżnienia. To także duchowe przygotowanie do wyjątkowej chwili. Już 16 maja Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Włącz nasze radio 4 maja o godzinie 11:45. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: To była autopromocja.

pod Stewartem. 19 minut, mamy po godzinie 9. Dzień flagi. My przypominamy wszystkim, proszę pamiętać o tym, to wyraz szacunku dla naszych barw narodowych, a Dzień Flagi ustanowiony w 2004 roku. Data została wybrana, by upamiętnić zawieszenie flagi przez polskich żołnierzy flagi biało-czerwonej na kolumnie zwycięstwa w Berlinie 2 maja 1945 roku. I przy okazji dziś też mamy Dzień Polaków za granicą, Dzień Polonii, tak więc pozdrawiamy wszystkich Polaków, którzy słuchają Radia Ardena Małopolska, Ardenowy Sącz poza granicami naszego kraju. Przypominam, 20 minut przed godziną 10, a propos dzisiejszego dnia, bo też w kalendarzu mamy Dzień Grilla, w kalendarzu świąt nietypowych, no to będziemy gotować, smacznie gotować. Dziś gotujemy z panią Kazimierą, 20 minut przed godziną 10. Będzie cytronada, czyli jak zrobić taki napój orzeźwiający, chłodny, który przyda nam się na przykład do grilla, cytronada, a nie tylko do grilla, bo przecież te dni, dziś, jutro i pojutrze, bardzo ciepłe. W sobotę, tak jak wspominamy w prognozie, dziś maksymalnie to 22, ale jutro jeszcze cieplej, 26, a w poniedziałek to 28 stopni, tak więc cytronada idealnie na takie ciepłe, słoneczne, gorące dni. No a do tego, no właśnie, do tego coś musimy dorzucić i tu będą kiełbaski, troszeczkę w takim innym wydaniu, nie grillowym, chociaż kto wie, może będzie też kiełbaska na grill. Pani Kazimiera powie, jak taką kiełbaskę na grilla przygotować, a dokładnie co do tej kiełbaski jeszcze dorzucamy na tego grilla, ale będą knedle z kiełbaskami, czyli takie troszeczkę inne wydanie grillowe, bym powiedział. 22 minuty po 9, przypominam nasze gotowanie przed godziną 10, dokładnie za 19 minut.

Spoglądam sobie na miejsca wypoczynkowe i powiem, że bardzo leniwy poranek, sobotni poranek, słoneczny, niebo bezchmurne i zaglądam do Krynicy na deptak krynicki. Niebo błękitne, słońce, turystów, no i jeszcze na deptaku krynickim brak. No bo to jeszcze chyba wczesna pora, 24 minuty po godzinie 9, turyści pewnie dopiero się budzą. Poranne śniadanie, no zobaczmy sobie, jak wygląda Zakopane o poranku, właśnie po godzinie 9, też spokojne Zakopane, leniwe, z błękitnym niebem, słoneczne Zakopane na Krupówkach. No troszeczkę tutaj już możemy powiedzieć, że paru turystów się przechadza Krupówkami, a Krupówki pięknie ustrojone flagami biało-czerwonymi. Tak więc pogoda praktycznie wszędzie idealna, no nawet nie praktycznie, ale wszędzie idealna pogoda, nie tylko na południu, ale też i nad Polskim Morzem, bo spoglądam na Sopot i nad Bałtykiem też słońcem, niebo błękitne. No i tutaj nad Sopotem też, już w Sopocie, dokładnie na Molo Sopockim, turyści już się pojawili pierwsi, już wypoczywają i łapią promienie słoneczne. 26 minut po godzinie 9. A propos tych promieni słonecznych, no to o 9.30 w wiadomościach, a dokładnie w pogodzie, tutaj będę na ten temat mówił, jak te promienie słoneczne będą na nas wpływać dziś. Do tego czasu jeszcze Pektus, jak daleko, a jak blisko. A przypominam, 20 minut przed godziną 10, nasze poranne gotowanie jeszcze.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć zawód przyszłości? Branżowe Centrum Umiejętności w Brzesku zaprasza na szkolenia z mechatroniki dla dorosłych. Połącz mechanikę, elektronikę i automatykę w praktyce. Ucz się na nowoczesnym sprzęcie, zdobywaj doświadczenie i rozwijaj swoje umiejętności pod okiem ekspertów. Nie czekaj. Postaw na swoją przyszłość już dziś. Branżowe Centrum Umiejętności w Brzesku, Piastowska 2. Twoja droga do kariery.
0: Po reklamie.
2: To już 9.30, czyli czasem na pogodę i sprawdzamy, jak będzie kształtowała się ta pogoda. A przypominam, słoneczko od wczesnych godzin porannych już nam towarzyszy, a słoneczko ma kluczowy, dwojaki wpływ na nas, na człowieka. W umiarkowanych ilościach stymuluje produkcję witaminy D3, poprawia nastrój, czyli serotonina, i wzmacnia odporność, no ale też zwiększa energię, poprawia ukrwienie skóry, no i też pomaga w leczeniu schorzeń. Skórnych, tak więc słońce, no na każdy nasz tutaj organizm wpływa idealnie, no i przede wszystkim poprawia samopoczucie, a to jest bardzo ważne. I tego słońca nam dzisiaj nie zabraknie, ale sprawdźmy sobie dokładnie, jak ta pogoda nam się tutaj kształtuje w regionie.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
2: Ale proszę pamiętać, żebyśmy też nie przedobrzyli, bo tutaj też są negatywne skutki słońca, oparzenia na przykład słoneczne, przebarwienia, no i wysokie ryzyko raka skóry. Tak więc tutaj też trzeba mieć to na uwadze. Słonecznie dziś, jutro, pojutrze i temperatury dziś to 22 stopnie, jutro 26, poniedziałek 28, a w nocy plus 7, plus 8 stopni. Teraz mamy 15 stopni.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
2: Od gór po Bałtyk to słońce nam towarzyszy i niebo błękitne. Sytuacja biometeorologiczna w całym kraju korzystna, a ciśnienie tutaj na południu naszego kraju 1003 hektopaskale.

0: Reklama.
1: Hej, słyszałaś o Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie? Trwa rekrutacja na wiele ciekawych kierunków.
2: O, mnie to się marzy fryzjerstwo albo cukiernictwo.
1: To super oferta. Dostajesz pieniądze za praktykę zawodową, bezpłatny internat z wyżywieniem i różne atrakcje. Ich doradcy zawodowi i pośrednicy pracy otworzą Ci drogę do kariery.
2: No to startujemy.
3: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza na rekrutację. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
4: Już wkrótce wieczór, który poruszy najczulsze struny serca. Pełen emocji i ponadczasowych melodii. Legenda polskiej sceny, Irena Santor, wystąpi w Centrum Sztuki Mościce 9 maja o godzinie 19. Najpiękniejsze piosenki w nowych aranżacjach, wzruszenia i niezwykła atmosfera. To koncert, który na długo pozostaje w pamięci. Zatrzymaj się na chwilę, zarezerwuj swój wieczór i przeżyj magię muzyki razem z nami. Koncert w roli głównej Irena Santor, Centrum Sztuki Mościce, 9 maja, godzina 19. Szczegóły i bilety na www.csmtarnow.pl.
5: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
6: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
7: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
6: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
8: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
9: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
0: Po reklamie.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Majówka trwa, my na majówkę idziemy do pani Kazimiery, żeby no coś dobrego zjeść. Dzień dobry pani Kazimiero, witam serdecznie na antenie radia Małopolska w Nowy Sącz.
2: Witam pana i słuchaczy.
1: Pani Kazimiero, majówka trwa, jak upływa majówka u pani Kazimiery?
2: No wie pan co, jest ciepło, słonecznie. No, zapowiada się dobry dzień.
1: Idealna pogoda i z tego co wiemy, to już ruszt gotowy, rozgrzany, tylko na ten ruszt coś wrzucić. A przypominam, dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy dzień grilla, a grillowaniem to taka druga dyscyplina, najbardziej popularna sportowa poza piłką nożną, tak więc Polacy lubią grillować, a przede wszystkim lubimy gotować i pani Kazimiera nam podpowie, no właśnie, co na ten ruszt rzucić. Pani Kazimiero, co na ten ruszt rzucamy?
2: Moje propozycje to zamiast knedli z kiełbaskami, to kotlety po kombońsku. Cztery grube kotlety wieprzowe z kością lub bez kości. 5 łyżek oliwy. 1 łyżka keczupu. 1 cebula. Sól, pieprz. Powtórzę, 4 grube kotlety wieprzowe z kością lub bez kości, 5 łyżek oliwy, 1 łyżka keczupu, 1 cebula, sól, pieprz. Olej wymieszać z keczupem i drobno pokrojoną cebulą. Posmarować tą marynatą kotlety i pozostawić na godzinę. Piec na ruszcie z obydwu stron, potem posolić pieprzem, jeść z pieczywem i surówkami. Tak jest 8-10 minut, to się piecze.
1: Czyli Teksas możemy sobie w domu zrobić. Dziki zachód, proszę bardzo. No i robimy sobie taki dziki zachód, a dzisiaj wydaje mi się, że pogoda idealna, tak więc warto sobie zakupić produkty, a część już Polaków te produkty zakupiła i ma przygotowane, to tylko wrzucić na ruszt, smażyć, gotować, piec, co kto lubi, co kto woli, bo wszystko można robić na tym ognisku.
2: Można też robić folii ziemniaki, folii tej spożywczej.
1: Tak.
2: Piecze się przez godzinę w piekarniku lub na ruszcie. Obrane ziemniaki, no trzeba, no surowe, zawinąć dokładnie w kawałek folii i piec około godziny. Podawać na talerzy, to ten folia to zamiast talerzyka, wie pan co, to takie się upiekone i posolić jak to się je.
1: Później wyciągamy, rozcinamy i wrzucamy, co nam pasuje do tego ziemniaka. Też tak można zrobić. Wszystko zależy od naszych smaków.
2: Takie ziemniaki, wie pan, się to nazywają w koszyczkach czy coś takiego. A teraz podam cytronady. 6 dużych cytryn. 20 deko cukru. 1 litr wody. 6 dużych cytryn, 20 deko cukru, 1 litr wody. Cytryny dokładnie umyć, obrać cieniutko ze skórki, zagotować w garnku z wodą, która się do gotującej wody wrzucić. Te skórki z cytryny zestawić zaraz z ognia, pozostawić do naciągnięcia na godzinę. A po upływie tego czasu wyjąć te skórki, wyrzucić te pozostałości, zostawić sam ten napar. Obrane cytryny pognieść z cukrem, dodać do tego naparu i zagotować minutę, dwie minuty. Ocedzić, wystudzić, rozlać do szklanek, podać z plastrem cytryny lub pomarańczy.
1: No i proszę bardzo.
2: A nawet, wie pan, to posiedzi, wie pan co, dłużej w lodówce.
1: No ewentualnie co z lodem możemy, taką cytrynadę jeszcze dodatkowo?
2: Nie. Tak.
1: schłodzi nam bardziej. Pytanie tylko, czy nie rozrzedzi, no ale może nie.
2: Nie. A wie pan, co, jeżeli mam jeszcze jeden przepis też na grilla, mm-hmm. to kotlety wieprzowe po katalońsku.
1: No to proszę bardzo. No bo dzisiaj grillujemy, to pani Kazimiero, będą i po katalońsku. Dlaczego nie?
2: Tak, 6 kotletów wieprzowych, 4 cebule, 3 cytryny, 2 liście laurowe, 4 szczypty tymianku, 8 liści szałwi, a jak jest proszkowana, no to trochę, no, drobnej. 8 łyżek oliwy, sól, pieprz. To jest, powtórzę jeszcze raz, 6 kotletów wieprzowych, 4 cebule, 3 cytryny, 2 liście laurowe, 4 szczypty tymianku, 8 liści szałwi, 8 łyżek oliwy, sól, pieprz. Cebulę obrać, pokroić w plasterki, przygotować marynatę z oliwy, soku z cytryny, cebuli, tymianku, liścia laurowego i szałwi. Włożyć do tego te kotlety, do tej marynaty i pozostawić na 3 godziny. Następnie trzeba osączyć i piec na grillu, na ruszcie 7-8 minut z każdej strony. Niezbyt blisko ognia.
1: Pani Kazimiera, co dzisiaj u pani? Ten kotlet z rusztu, kotlet pod katalońsku, cytronada, czy ziemniaki z gzikiem?
2: Wie pan co? Mam dzisiaj gołąbki ze sosem pomidorowym.
1: No to też smacznie, pani Kazimiero. Też bardzo dobre danie. Idealne. Ja powiem tak, że idealne gołąbki to dla smakoszy gołąbków to jest dobre. I na śniadanie, na obiad, i na kolację. Tutaj nie ma znaczenia, o której porze dnia będziemy gołąbki jedli. One się zawsze idealnie wpasują w dzisiejszy dzień. Pani Kazimiero, no to dobrego dnia życzę. Słońce mamy, cieplutko. No to troszeczkę chwili wytchnienia dla siebie na świeżym powietrzu, spędzić ten dzień dziś i jutro i świętować dzisiaj dzień flagi. Flaga pewnie wywieszona.
2: No wie pan, Kościół przełożył na dzisiaj tak. Święto Matki Boskiej Królowej Polski. To jest święto i kościelne.
1: Tak, tak. I to dzisiaj to jest głównej patronki Polski, Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Uroczystość właśnie 2 maja mamy. O 6.30, nie o 7.30, o 6.30 łączyliśmy się z Sanktuarium Matki Bożej Szklaprężnej w Tarnowie. I już od wczesnych godzin porannych świętujemy tutaj Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, głównej patronki Polski, tą uroczystość. Tak więc zachęcamy do kościółka, a później zachęcamy na spacery.
2: No, kto świętuje, to świętuje.
1: No, mam nadzieję, że wszyscy będą mieli ten czas na świętowanie. Tak jest, są tacy, którzy pracują, ci, którzy w pracy, to ich pozdrawiamy szczególnie.
2: Tak.
1: Ale proszę pamiętać, że ta praca też się kończy i później zaczyna się to świętowanie, czyli ta nasza majówka. No, tak więc no, mam nadzieję, że każdy troszeczkę wytchnienia będzie miał dziś. No i też jutro, bo wiemy, że no, czasami też i w niedzielę są tacy, którzy, a dokładnie są takie zawody, które my pracują w niedzielę. Tak więc pozdrawiam jeszcze raz, pozdrawiamy panią Kazimierę, wszystkiego dobrego życzymy, a tak przy okazji tego, co pani Kazimiera mówiła a propos tego naszego porannego gotowania, bo było o tych, że tak powiem, Teksasie, o tym dzikim zachodzie, bo były te kotlety kowbojskie, no to pozostajmy przy tym temacie kowbojskim, no i Dolly Parton, Jolene, a punktualnie o godzinie 10:00 wiadomości.

0: plan na pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus o wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Po reklamie.
8: Sadownicy mówią o kataklizmie i szacują straty po przymrozkach. W tych wiadomościach też pytanie, czy święty Stanisław, biskup i męczennik, może być patronem, który chroni od hejtu, i zaproszenie na festyn, który może pomóc strażakom w pomaganiu ludziom. Minęła 10. Jolanta Moździerz, zapraszam. To prawdziwy kataklizm, mówią sadownicy i szacują straty. W niektórych regionach Polski przymrozki zniszczyły 100% zbiorów, m.in. truskawek, jabłoni i czereśni. Informacje zebrała Anna Orzeł.
9: Krzysztof Czarnecki od ponad 40 lat prowadzi gospodarstwo sadownicze. Na 10 hektarach uprawia czereśnie. Przymrozek to trudny przeciwnik.
10: No, drzewo ma wysokość do 4 metrów, tam 3,5 do 4 metry. To nawet na czubku tam nie ma nic. Takiego czegoś nie było. Takiej skali. To jest kataklizm.
9: Podobnie sytuacja wygląda na innych plantacjach. Sadownicy rozpoczęli szacowanie strat. Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapewnia, że nikt nie zostanie bez pomocy.
11: Tak jak w ubiegłym roku, ci, w których sadach, w których plantacjach poczyniły szkody przymrozki, warunki atmosferyczne, wypłaciliśmy ponad 400 milionów złotych tylko dla tych, którzy mieli te szkody wiosenne.
9: Przymrozki niszczą zbiory już trzeci rok z rzędu.
12: Z życia Kościoła.
8: Nie bać się prawdy. O tym przypomina nam święty Stanisław, podkreśla proboszcz i kustosz w Szczepanowie ksiądz Piotr Gawenda. Od 3 do 10 maja w miejscu narodzin patrona Polski i diecezji tarnowskiej odbędzie się odpust ku czci świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Biskup krakowski Stanisław zarzucał królowi Bolesławowi Śmiałemu okrucieństwo, niesprawiedliwe rządy oraz mszczenie się na podwładnych. Stanisław, stojąc na straży ładu moralnego, publicznie upominał władcę, a ostatecznie zagroził mu ekskomuniką. Zginął zamordowany na rozkaz króla Bolesława Śmiałego w 1079 roku, kiedy sprawował mszę świętą w kościele na Skałce. Ksiądz Piotr Gawenda mówi, że święty Stanisław przypomina nam o tym, jak ważna jest prawda. Dziś także zamówienie prawdy.

0: modlitwie i starać się przyzywać Jego wstawiennictwa w tych trudnych sytuacjach, jeżeli rzeczywiście okaże się być pomocnym i wstawiennikiem u Boga w tych intencjach, to może kiedyś będzie okazja, żeby ogłosić Go również patronem tych, którzy doświadczają hejtu.
1: Odpust w Szczepanowie rozpocznie się w niedzielę 3 maja. Centralna uroczystość odpustowa będzie w sobotę 9 maja. Msza święta o godzinie 11 będzie transmitowana przez radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. OSP Zobice organizuje dziś w tutejszym amfiteatrze duże wydarzenie. Będzie to festyn strażacki z dużą liczbą atrakcji. W trakcie imprezy będzie można wesprzeć ochotników i przekazać datki na zakup nowego wozu bojowego dla tej jednostki. Jak zapowiada prezes OSP w Obidze, druh Wojciech Groński, na festynie bawić mogą się całe rodziny.
2: Czeka Państwa wiele atrakcji, między innymi występy kapeli i zespołów, strefa zabaw dla dzieci, zawody strażaka strongmana, pyszne regionalne potrawy z dziczyzny, baraniny, ciasta i słodycze, jak również loteria fantowa z mnóstwem ciekawych nagród, w tym nagroda główna ufundowana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Łobidzy, motocykl krosowy.
1: Wieczorem w amfiteatrze zaplanowana jest zabawa taneczna. Festyn strażacki w Łobidzy startuje o 13:00. W tym miejscu można poczuć się jak w średniowieczu. Otwarto już bramy osady słowiańskiej w Stobiernej. To wydarzenie zainaugurowało rozpoczęcie sezonu letniego w tej poddębickiej miejscowości. Władze gminy Dębice zachęcają, by spędzić tu także majowy weekend. Wójt Adam Pieniążek przekonuje o wyjątkowości tego miejsca, które może zachwycić nie tylko miłośników historii.
3: To jest replika wczesnośredniowiecznego grodu. Cały drewniany, z kilkoma budynkami drewnianymi również pod strzechą, gdzie jest karczma, gdzie jest kuźnia, gdzie jest takie miejsce, gdzie można zobaczyć również uzbrojenie, takie bardzo prymitywne, bym powiedział, bo to są łuki, toporki, miecze, inne tego typu rzeczy. Fantastyczna załoga osady słowiańskiej, wystylizowana właśnie na średniowiecze, boso chodząca, także naprawdę jest klimat średniowiecza, to jest przede wszystkim, i można poznać zwyczaje, kuchnię.
1: Majówka w osadzie słowiańskiej w Stobiernej potrwa do niedzieli 3 maja. Jutro będzie można poznać tu słowiańskie smaki i dowiedzieć się, jakich składników w gotowaniu używali nasi przodkowie. Będzie można też postrzelać z łuku. Osadę słowiańską w Stobiernej można odwiedzać między 13 a 18 w ten weekend majowy.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Pogoda stabilna i bardzo dobrze, czyli słońca nam nie zabraknie, a temperatury coraz wyższe z dnia na dzień. Dziś maksymalnie to 22 stopnie, ale jutro już 26, poniedziałek 28, wtorek też 28 stopni. W nocy temperatura plus 7, plus 8 stopni. Teraz nasz radiowy termometr pokazuje 17 stopni. Sytuacja biometeorologiczna korzystna.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Reklama. Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Chcesz zdobyć zawód przyszłości? Branżowe Centrum Umiejętności w Brzesku zaprasza na szkolenia z mechatroniki dla dorosłych. Połącz mechanikę, elektronikę i automatykę w praktyce. Ucz się na nowoczesnym sprzęcie, zdobywaj doświadczenie i rozwijaj swoje umiejętności pod okiem ekspertów. Nie czekaj. Postaw na swoją przyszłość już dziś. Branżowe Centrum Umiejętności w Brzesku, Piastowska 2. Twoja droga do kariery.
2: Po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
2: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
1: Gospodarczy przegląd tygodnia.
2: A oto co się wydarzyło. Rekordowa zbiórka na chore dzieci. Influencer mobilizuje i jednoczy Polaków. Wyraźny wzrost liczby zastrzeżonych dokumentów. Bank Światowy ostrzega, wojna na Bliskim Wschodzie podbije ceny. Historyczny rekord w kredytach. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, jaki jest ostateczny termin rozliczenia PIT w tym roku. Poprawna odpowiedź to 30 kwietnia. Najszybciej nadesłał ją pan Maksymilian Konieczny. Gratulujemy, a nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce. Zbiórka Łatwoganga na rzecz fundacji Cancer Fighters przerosła najśmielsze oczekiwania. Dziewięciodniowa transmisja influencera zakończyła się w niedzielę wieczorem z wynikiem ponad 251 milionów złotych. Wsparło ją ponad 3 miliony osób i firm. Na koniec poniedziałku kwota urosła do 282 milionów 741 778 zł i 76 groszy. W akcję zaangażowało się wielu Polaków, znanych artystów, sportowców, celebrytów, firm, w tym banki. Transmisja ustanowiła rekord największej liczby jednoczesnych widzów oglądających polski stream. W szczytowym momencie śledziło ją 1,6 miliona osób. Transmisja ustanowiła również rekord Guinnessa jako największy charytatywny stream na świecie. W aplikacji mObywatel można już założyć firmę. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapewnia, że cała procedura jest szybka i łatwa. Wszystko odbywa się przy pomocy automatycznego formularza.
3: Pojawiają nam się nasze dane, nie musimy już wklepywać naszego imienia, nazwiska, tylko po prostu potwierdzamy, że są poprawne. Dalej wskazujemy, gdzie chcemy prowadzić naszą działalność gospodarczą, w jakim województwie, w jakim mieście. Klikamy złożenie wniosku do centralnej ewidencji. Później również w tym samym procesie zakładamy naszą skrzynkę do doręczeń. Klikamy i jest.
2: To nie jedyna nowość w mObywatelu. Od niedawna w aplikacji można składać wniosek o paszport dla dziecka.
1: Wtorek.
2: Obcokrajowcy kupili w Polsce w ubiegłym roku blisko 18 tysięcy mieszkań. To o prawie 400 lokali więcej niż rok wcześniej i to już co 14 zakup, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości.
4: W sumie lokale te miały ponad 1 000 000 m². To znaczy, że przeciętne mieszkanie kupione w ubiegłym roku przez cudzoziemca miało trochę ponad 58 m². Wyniki zbliżone są do tych z 2024 roku. Wtedy cudzoziemcy kupili o niecałe 400 mieszkań mniej niż w roku 2025. W zakupach przodują oczywiście Ukraińcy i Białorusini.
2: Najwięcej mieszkań obcokrajowcy kupili w Warszawie, we Wrocławiu i w Gorzowie Wielkopolskim. Dane Ministerstwa Finansów wskazują, że do roku 2050 populacja w Polsce spadnie do 33 milionów 700 tysięcy. Z perspektywy gospodarczej najbardziej niepokojące jest to, że największy spadek będzie dotyczył liczby osób w wieku produkcyjnym. KGHM drugim największym producentem srebra na świecie. W ubiegłym roku nasz miedziowy gigant wyprodukował 1347 ton tego kruszcu i w rankingu ustąpił miejsca tylko firmie z Meksyku. ciąg dalszy nastąpi. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
2: W pierwszym kwartale 2026 roku do bazy systemu Dokumenty Zastrzeżone trafiło 112,5 tysiąca utraconych dokumentów tożsamości. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zastrzeżono 201,4 tysiąca dokumentów tożsamości, wynika z najnowszego raportu InfoDoc. To wyraźnie więcej niż w poprzednich kwartałach. To przede wszystkim efekt wprowadzenia możliwości zastrzegania dokumentów bezpośrednio w aplikacji mObywatel, mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.
5: Możliwość zgłaszania, zastrzeżenia dokumentów w bazie mObywatel wpływa również na łączne, lepsze informowanie władz publicznych, administracji, nieraz policji o dokumentach, które zostały zastrzeżone przez naszych obywateli.
2: Łącznie baza systemu Dokumenty Zastrzeżone liczy już 2 857 172 dokumenty. Z raportu ZBP wynika też, że w pierwszym kwartale udaremniono próby wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 140,5 miliona złotych. W ujęciu rocznym dzięki zastrzeżeniu dokumentów uniemożliwiono wyłudzenie 450 milionów złotych. Ponad milion osób pobrało już aplikację mobilną e-Urząd Skarbowy. Ministerstwo Finansów przypomina, że użytkownicy tej aplikacji mogą wygodnie załatwić większość spraw urzędowych online z dowolnego miejsca, bez konieczności wizyty w Urzędzie Skarbowym. A międzynarodowe badania potwierdzają, że Polska jest na końcu pod względem konkurencyjności podatkowej wśród krajów OECD. Nasz system fiskalny jest oceniany jako mało przyjazny dla działalności gospodarczej i podatników. Zgodnie z raportem przygotowanym przez Tax Foundation, Polska zajmuje dopiero 35. miejsce na 38 analizowanych gospodarek. Gorzej plasuje się tylko Kolumbia, Włochy i Francja. Liderem rankingu pozostaje Estonia. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
2: Kończy się kwiecień, który okazał się miesiącem kluczowych rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wiele medialnych emocji wzbudził wyrok z 23 kwietnia dotyczący kredytu konsumenckiego i naliczania odsetek od kredytowanych kosztów, np. prowizji czy ubezpieczenia. Agnieszkę Wachnicką, wiceprezeskę Związku Banków Polskich, zapytaliśmy, co to postanowienie oznacza dla przeciętnego Kowalskiego.
6: Ostatnie orzeczenie TSUE z perspektywy ekonomicznej jest dla konsumenta zupełnie obojętne, ponieważ TSUE wprawdzie powiedział, że nie można naliczać oprocentowania bezpośrednio od kredytowanych kosztów kredytu, to jednak bank ma sobie prawo te koszty rekompensować poprzez odpowiednie podwyższenie oprocentowania tej kwoty, która zostaje konsumentowi udostępniona. Więc ekonomicznie nie zmienia się nic, zmienia się jedynie konstrukcja, ponieważ TSUE zakwestionował tę konstrukcję, która była stosowana dotychczas, a która była potwierdzona nie tylko stanowiskiem polskiego rządu, ale też stanowiskiem Komisji Europejskiej, ale też stanowiskiem naszego organu ochrony konkurencji i konsumentów, który już w 2013 roku przesądził, że taki model jest w pełni dozwolony, co więcej, że jest to wykładnia prounijna, więc w istocie uznał, że jest zgodny to z dyrektywą, także sektor bankowy działał w przekonaniu zgodności z przepisami dyrektywy, które w tej chwili zakwestionował Trybunał, natomiast model się zmienia ekonomicznie, dla konsumenta ten rachunek pozostaje taki sam.
2: Ciąg dalszy nastąpi.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: TSUE za utrzymaniem pierwotnej umowy. Nieważność aneksu nie prowadzi do automatycznego unieważnienia pierwotnej umowy, która posiada wszystkie niezbędne elementy do jej wykonywania, mówi Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.
2: Zasadniczo TSUE opowiedział się za utrzymaniem umowy kredytu złotowego opartej o WIBORze, która następnie na wniosek klienta była przewrócona. Unieważniony aneks, mówiąc nieco kolokwialnie, nie zaraża swoją nieważnością umowy pierwotnej.
1: Ostateczne rozstrzygnięcia należą do sądów krajowych, które będą badać każdą sprawę indywidualnie z uwzględnieniem ich specyfiki. Tymczasem klienci ufają bankom i chętnie sięgają po kredyty hipoteczne. Kredyty te odnotowały historyczny rekord. W marcu bieżącego roku banki udzieliły ich o niemal 60% więcej niż przed rokiem. Ich wartość wyniosła 13 miliardów 340 milionów złotych. To o ponad 70% więcej rok do roku, mówi Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.
3: Średnia kwota udzielonego kredytu mieszkaniowego osiągnęła 464 450 zł, co również jest historycznym rekordem. Głównym powodem tak wysokiej aktywności w tym segmencie kredytów jest rosnąca zdolność kredytowa. Jest ona efektem zarówno obniżek stóp procentowych, które w marcu spadły do poziomu 3,75%, najniższego od 4 lat, jak i rosnących wynagrodzeń.
1: Wynagrodzenia w marcu wzrosły o 6,6% w skali roku. W marcu udzielono też więcej kredytów ratalnych i gotówkowych. W odwrocie były tylko karty kredytowe.
0: Piątek.
1: Co trzeci Polak dopuszcza pracę w nocy lub w systemie zmianowym. W większości przypadków uzależnia ją jednak od wyższego wynagrodzenia, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
4: Nie będzie zaskoczeniem, że największą gotowość do pracy w niestandardowych godzinach deklarują osoby najmłodsze, podczas gdy najrzadziej wskazują to osoby powyżej 55 roku życia, jak również kobiety. Więc widzimy, że te preferencje się zmieniają w zależności od tego, na jakim etapie życia jesteśmy.
1: 40% całkowicie odrzuca pracę w nocy. Święto pracy coraz częściej oznacza dziś przerwę od pracy. Z najnowszego badania Pracuj.pl wynika, że 86% osób kojarzy ten dzień głównie z majówką i czasem wolnym. Dawniej huczne i oficjalne, dziś święto pracy świętujemy kameralnie i na własnych zasadach. 54% badanych planuje odpoczynek w domu, 33% wybiera grilla lub ognisko, a 88% nie zamierza spędzać majówki w gronie znajomych z pracy. To wyraźny sygnał, że 1 maja stał się momentem dbania o równowagę i regenerację. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
0: Zagadka tygodnia.
1: Święto Narodowe 3 maja obchodzimy w rocznicę uchwalenia przez Sejm Wielkiej Konstytucji 3 maja. Była to pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie i druga na świecie. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, ile lat minęło od uchwalenia Konstytucji 3 maja? Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
0: Był to Bankomat. przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Dziękujemy za uwagę.
5: Reklama.
6: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
5: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć zawód przyszłości? Branżowe Centrum Umiejętności w Brzesku zaprasza na szkolenia z mechatroniki dla dorosłych. Połącz mechanikę, elektronikę i automatykę w praktyce. Ucz się na nowoczesnym sprzęcie, zdobywaj doświadczenie i rozwijaj swoje umiejętności pod okiem ekspertów. Nie czekaj. Postaw na swoją przyszłość już dziś. Branżowe Centrum Umiejętności w Brzesku, Piastowska 2. Twoja droga do kariery.
2: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
3: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
2: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie chipsy i chrupki. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuki.
5: Lidl. To się opłaca. Czy ten
6: pan... Już 2 maja zapraszamy do Łososiny Dolnej na 30. jubileuszowe Święto Kwitnących Sadów. Start o 14.30 na lotnisku Aeroklubu Podhalańskiego. W programie występy regionalnych zespołów, pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci, wesołe miasteczko. Wieczorem Wiktor Dyduła i Anna Wyszkoli. Na zakończenie zabawa z DJ-em Stronkiem. Bilety 20 zł, dzieci bezpłatnie. Sponsorzy strategiczni Agromarek, PSB Mrówka, Łososina Dolna, Hotel Litwiński. Sobota 2 maja, Łososina Dolna. Zapraszamy!
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł.

0: a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
1: Lubisz atmosferę targów staroci? Te szpargały, cacka i przedmioty z duszą. W Starym Sączu czekają na ciebie skarby i rupiecie ze strychu, konfekcja z drugiej ręki i uliczne łakocie. Stare rzeczy znajdują tu nowe życie. Sprzedaż sąsiedzka tworzy wspólnotę. Będzie pan kataryniarz, kuglarze, wata cukrowa i jazz bandy. Prowincjonalny retro jarmarek. Już 9 i 10 maja w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Viens, je t'emmène sur ma planète.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
1: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny.
2: Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
5: Tak brzmi świeżość. I aż słychać, że to się opłaca. Na ryneczku Lidla codziennie świeże dostawy warzyw i owoców. Chrupiące, soczyste, świeże, pyszne. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. I truskawki 500 gramów, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
3: Czy ten pan?
4: Już 2 maja zapraszamy do Łososiny Dolnej na 30. jubileuszowe Święto Kwitnących Sadów. Start o 14.30 na lotnisku Aeroklubu Podhalańskiego. W programie występy regionalnych zespołów, pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci, wesołe miasteczko. Wieczorem Wiktor Dyduła i Anna Wyszkoni. Na zakończenie zabawa z DJ-em Stronkiem. Bilety 20 zł, dzieci bezpłatnie. Sponsorzy strategiczni Agromarek, PSB Mrówka, Łososina Dolna, Hotel Litwiński. Sobota 2 maja, Łososina Dolna. Zapraszamy!
5: 30 lat. Tysiące polis. Jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa BIMAR. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
6: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
5: BIMAR. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: O reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Królowo nieba, wesel się, alleluja, bo ten, któregoś nosiła, alleluja, z martwych powstał, jak powiedział, alleluja, módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja, bo z martwych wstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Autopromocja.
1: Już wkrótce wyjątkowe wydarzenie w historii Dąbrowy Tarnowskiej. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. To fascynująca opowieść o wierze, historii i drodze do wielkiego wyróżnienia. To także duchowe przygotowanie do wyjątkowej chwili. Już 16 maja Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkapleżnej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Włącz nasze radio 4 maja o godzinie 11:45. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: To była autopromocja.
2: Grand Lista. Oldschoolowy ranking nie tylko przebojów. Program muzyczny tworzony przez słuchaczy. Zagłosuj na twoją ulubioną piosenkę. Co tydzień nowe notowanie. Grand Lista. W soboty po 12:00. Na program zaprasza

programu. No to cóż, na początku opowiem, jakie zmiany. Nie, o zmianach to za chwilę. Najpierw powiem, że kolejne nagrody czekają na Was, ufundowane przez, jak to zwykle bywa, firmę Lajer Polska S.A. Wyłonienie zdobywców nagród nastąpi w pierwszą sobotę czerwca. Na wysyłających SMS-y tym razem oczekuje sportowy blender przenośny Sevencraft. No, to bardzo przydatne urządzenie. Dzięki funkcji Twist and Go pozwala na szybko przygotować smoothie tuż przed wyjściem z domu. Zawiera nasadki do suchych i mokrych składników. 4 bidony pozwalają na przygotowanie zdrowych napojów na cały dzień. Na głosujących online czeka miernik temperatury i wilgotności z zegarem i alarmem. Na oddających głosy telefonicznie oczekuje waga kuchenna z misą firmy Mesco, udźwig do 5 kg, automatyczne wyłączanie, funkcja tarowania, wskazanie przeciążenia i niskiego stanu baterii. No i oczywiście tradycyjnie czeka też nagroda na autorkę lub autora najciekawszego komentarza. A tą nagrodą jest smartwatch Blow X21, taki, jak to określił producent, inteligentny towarzysz aktywności. Naprawdę to urządzenie, które, a posiadam podobne, jest bardzo bogato wyposażone. No, oprócz takich typowych funkcji na smartwatchach, jakie są smartwatche wyposażone, to tutaj mamy pomiary ciśnienia, pomiary saturacji krwi, pomiar EKG, nawet monitorowanie poziomu stresu, więc naprawdę to bardzo taki, powiedziałbym, współczesny, nowoczesny gadżet. No to tyle, jeśli chodzi o nagrody, a teraz słów kilka o tym, jakie zmiany zaistniały w stosunku do wydania 468. Pierwszą setkę opuścili. Niestety, Brygada Kryzys i Przestań Śnić, John Martin i Solider i wreszcie Peter Green, chyba tego Petera Greena to mi najbardziej szkoda, Slaboday. W ich miejsce pojawiają się piosenka Keta Stevensa, Lady Dubonville, przebój zespołu Heliosie, Obietnice, no i taki epicki numer zespołu The Doors, When the Music's Over. No to cóż, to zaczynamy wobec tego. Na miejscu setnym na ten czas Heliosi. Heliosi to zespół, który został założony w 1967 roku, w listopadzie tamtego roku, jak można przeczytać o tym w Encyklopedii Polskiej Muzyki Rozrywkowej. Wiosną 1968 w Heliosach zaszły spore zmiany personalne i wówczas doszedł do zespołu Edward Hulewicz, wcześniej występujący z formacją Tarpany. Jesienią 1968 roku wśród nagranych utworów znalazła się piosenka Obietnice, która w październiku zajęła pierwsze miejsce w telewizyjnej giełdzie piosenki, będąc także numerem 1 w plebiscycie międzyklubowej listy przebojów na łamach sztandaru młodych. W kwietniu 1969 Obietnice znalazły się na drugiej epce, czyli na tak zwanej czwórce zespołu i tamtego roku również ten, jakby nie było, przebój otrzymał wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Rostocku. W radiowej liście przebojów Obietnice uplasowały się na miejscu trzecim, ale uwaga, uwaga, były notowane na liście przebojów w ówczesnym NRD, czyli w Niemieckiej Republice Demokratycznej. To informacja, że kiedyś taki twór komunistyczny istniał. Informacja dla młodszych słuchaczy. No to wobec tego startujemy. Jeżeli uważacie, że Heliosi albo też jak na kolejnych singlach to się ukazywało, na kolejnych wydawnictwach, to był wykonawca, był jakby dwuelementowy, bo pisano, że to Edward Hulewicz i Heliosi. U nas występuje ten zespół w oryginalnej wersji, czyli tej pierwszosinglowej, czyli to są Heliosi. Oczywiście, że śpiewa Edward Hulewicz, no ale to już nie będziemy dalej tego kontynuować. To tak było tytułem wyjaśnienia. Jeżeli uważacie, że Heliosi z Obietnicami zasługują na wsparcie SMS-owe, to w tym wypadku to wsparcie powinno mieć treść grant.1222. No i oczywiście należy je wysłać pod numer 7148.

Edward Gulewicz i Heliosi, Obietnice. Przebój sprzed, niech ja to dobrze policzę, 58 lat. No i mniej więcej z tego samego czasu pochodzi kompozycja, która już teraz za chwilę zabrzmi, bo to utwór When the Music's Over, który pojawił się, co prawda, pojawił się ciutkę wcześniej, ale tak naprawdę powstał w roku 1967 w Sunset Sound Recorders, czyli w studio w Los Angeles, został zarejestrowany. A to, że Jim Morrison z Ray Manzarkiem mieli pomysł na tę kompozycję ciut wcześniej, to jest jakby odrębna historia. Ponoć przed podpisaniem kontraktu płytowego przez zespół The Doors on był wykonywany i dopracowywany w połowie 1966 roku, zwłaszcza podczas występów w legendarnym klubie Whiskey A Go-Go w Los Angeles. Krytycy, kiedy usłyszeli ten utwór, a on się pojawił na albumie Strange Days, byli podzieleni. Jedni widzieli w tym ambitną formę rockowej suity, inni natomiast zarzucali zespołowi przesadę, a nawet pretensjonalność. No, ja myślę, że czas to wszystko zweryfikował. Kluczowy moment to ten moment, kiedy Jim Morrison wyśpiewuje "We want the world and we want it now", czyli pragniemy świata i pragniemy go teraz. To teraz jest takie charakterystyczne. I jak ktoś słusznie zauważył, brzmi jak manifest pokolenia, no ale też, i tu znowu trochę przeciwnicy mówili, ale też jak własna karykatura Jima Morrisona, no bo wiemy, że w tym czasie to już zaczął swoją wędrówkę, że tak powiem, w narkotyczne strefy rzeczywistości. Dla samych Doorsów to był moment, w którym potwierdzili, że nie są tylko zespołem od jednego hitu, no bo wiadomo, pojawiła się Light My Fire, to był super hit na pierwszym albumie, że potrafią stworzyć coś większego, trudniejszego, mniej oczywistego. Z tego. Coś, co niekoniecznie trafi do każdego, ale jeśli już trafi, to trafi głęboko. Zwłaszcza do tych, którzy się na to otworzą i zostaną. Jeżeli uważacie, że ta kompozycja zasługuje na wsparcie, powiedziałbym utwór nieradiowy, bo często w Grand Liście pojawiają się utwory mało radiowe. I tak jest w tym przypadku. Ale warto pochylić się i zanurzyć się w to, co zespół The Doors prezentuje w kompozycji When the Music's Over. Jeżeli uważacie, że ten utwór powinien mieć wsparcie, to wsparcie wysyłane pod numer 7148 powinno mieć w tym wypadku treść grand.1223. Oto zespół The Doors, Jim Morrison i When the Music's Over.

0: Reklama.
1: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca. Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie.
6: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.
7: I teraz, moi drodzy, sięgnę do fanpage'a. Ja nie anonsowałem, nie zapraszałem dzisiaj. To nie dlatego, że nie chciałem, tylko trochę zapomniałem, a może też nawet gdzieś z tyłu głowy miałem takie myślenie. A no dzisiaj majówka, cudowna pogoda, zwłaszcza w tym regionie Polski, to pewnie nie będziecie z Grand Listą i nie będziecie ze mną. Ale się pomyliłem. Już dawno, 23 minuty temu, Arek się przywitał. Nieco później Mariusz, wszyscy witają się z nami, bo nie tylko ze mną, ale również ze słuchaczami, czyli z wami i z facebookowiczami także. Rafał napisał, witam serdecznie wszystkich lubiących słuchać Grand Listę oraz witam naszego ulubionego redaktora muzycznego Krzysztofa. Rafał zawsze musi mi tak trochę posłodzić, no ale dobrze, to przyjmuję to. Przyjmuję to i nie dyskutuję. Życzę wszystkim miłego muzycznego popołudnia, dodał jeszcze Rafał. Małgorzata też się powitała, pozdrawia nas cieplutko, całą ekipę z Facebooka i wszystkich słuchaczy. Napisała też Małgosia, jestem i słucham jak zwykle gdzieś między porządkami a ogrodem. I w końcu, od czego są komórki i listy, można słuchać wszędzie. Od czego są komórki i listy, można słuchać wszędzie i zaraz humor słoneczny, tak jak dzisiejsza pogoda. No i super. No, Antoni się też przywitał, a Arek jeszcze na początku utworu The Doors napisał tak, wow, już mi się podoba. Na pewno pozostanie z nami na dłużej. Doors, when the music's over. No niechby tak było. Bardzo proszę. Ja nie mam nic przeciwko temu, aby takie kompozycje, jak to określiłem, epickie wręcz, pozostawały w Grand Liście dłużej. Przed nami jeszcze jeden utwór, który debiutuje w dzisiejszym zestawieniu. To piosenka Lady Dubonville w wykonaniu Keta Stevensa. W kwietniu 1971 roku ukazał się trzeci album w dorobku tego artysty, zatytułowany Mona Bon Jacome. Otwierała go właśnie jedna z najsłynniejszych piosenek tego już wówczas popularnego barda, Lady Dubonville. Ale to Lady Dubonville była takim przełomowym utworem w karierze Keta Stevensa, bo wcześniej on właściwie zaistniał jako taki bard wykonujący właściwie muzykę z szeroko pojętego popu, a w tym wypadku kompozycja Lady Dubonville stała się taką jedną z najbardziej charakterystycznych w jego dorobku, ale też pokazała, że Cat Stevens może mieć inne brzmienie. A dlaczego? Otóż tak to się stało, że w końcu lat 60. Cat Stevens zachorował bardzo poważnie na gruźlicę. Zmagał się z tą chorobą do końca dekady i to ta choroba spowodowała to, że nastąpiła przemiana w Cat Stevensie i efektem tej przemiany był właśnie album Mona Bon Jacome i zwłaszcza Lady Dubonville. Utwór ten powstał pod wpływem relacji Cata Stevensa z aktorką Patty Dubonville i choć tekst ma nawet, bo to przecież ciągle go słuchamy, tekst ma formę niemal elegii sugerującej śmierć tytułowej bohaterki. W rzeczywistości ten tekst to taki metaforyczny opis zakończonego związku. Single z piosenką, co prawda, nie przyniósł jakiegoś spektakularnego sukcesu komercyjnego. W zestawieniu brytyjskim dotarł bowiem, można by powiedzieć, zaledwie do pozycji 8. Ale tak to bywa, że niekoniecznie przeboje później po latach urastają do rangi, no wręcz powiedziałbym, evergreenów. Tak jest w przypadku ballady Cata Stevensa Lady Dabanville. Nawet jeżeli ktoś nie zna dokonań Cata Stevensa, to jest bardzo prawdopodobne, że akurat piosenkę Lady Dabanville zna. A jeżeli wy uważacie, że ona zasługuje na wsparcie, to wsparcie przy pomocy SMS-ów wysyłanych pod numer 7148 w tym wypadku powinno mieć treść grand.1221 albo grand.1221. Oto Cat Stevens.

To był Cat Stevens i zaglądam do fanpage'a. Jacek się pozdrawia nas serdecznie. Dziękujemy, Jacku, witam cię. Napisał też stosowny post Antoni. On na pewno, moi drodzy, będzie przeczytany przeze mnie, ale uprzedzę. Przy okazji utworu zespołu KS-u sięgnę do tego komentarza. O, Małgosia się też pojawiła, Paulina się też pojawiła, super. Paulinka pozdrawia wszystkich, a Małgosia napisała: witam serdecznie wszystkich słuchaczy Grandlisty, melduję się dzisiaj z ogromną dawką dobrej energii i uśmiechu, bo przecież gdzie jak nie tutaj bije muzyczne serce najlepszych hitów. Nie wiem jak wy, ale ja już mam przygotowaną herbatkę, wygodnie usiadłam i jestem gotowa chłonąć każdy dźwięk jak najlepszą opowieść. Niech dzisiejsze notowanie przyniesie same niespodzianki, emocje, może nawet lekkie muzyczne szaleństwo. No, Małgorzato, te niespodzianki to już może nastąpiły, czyli nowe utwory, pozostałe 97 to jest zestaw, który się nie zmienił w stosunku do notowania 468. Małgosia nas pozdrawiamy, również Małgosiu pozdrawiamy, a przed nami kompozycja 3 lata młodsza od tego utworu, który przed chwilą zabrzmiał, z 1974 roku, przebój zespołu Santa Barbara. To taka opowieść o gołębiu imieniem Charlie. W Hiszpanii był to absolutny numer jeden, ale bardzo dobrze sobie radził również w innych częściach Europy. A w Hiszpanii to tytuł No dejes de soñar, nigdy nie przestawaj marzyć. Santa Barbara.

0: Charlie, Santa Barbara, a ja znowu sięgam do fanpage'a. Viola napisała: dzień dobry, pozdrawiam serdecznie z majowego ogrodu, i dołączyła do tego cudowną fotografię w tle góry, a wcześniej ogród, a za jakby przy ogrodzeniu ogrodu, czy jeżeli dobrze widzę, to takie chyba cyprysy, ale to wszystko pięknie skomponowane. Wiolu, dzięki serdeczne. Również pozdrawiamy ciebie. Ja świadomie używam liczby mnogiej, bo nie tylko ja, ale sądzę, że i wszyscy facebookowicze, a także słuchacze.
1: Reklama. Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej. Już wkrótce wieczór, który poruszy najczulsze struny serca. Pełen emocji i ponadczasowych melodii. Legenda polskiej sceny, Irena Santor, wystąpi w Centrum Sztuki Mościce 9 maja o godzinie 19. Najpiękniejsze piosenki w nowych aranżacjach, wzruszenia i niezwykła atmosfera. To koncert, który na długo pozostaje w pamięci. Zatrzymaj się na chwilę, zarezerwuj swój wieczór i przeżyj magię muzyki razem z nami. Koncert w roli głównej Irena Santor, Centrum Sztuki Mościce, 9 maja, godzina 19. Szczegóły i bilety na www.csmtarnow.pl.
2: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
3: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
4: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Asystans 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczny?
5: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
6: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187. Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie chipsy i chrupki. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
15: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
16: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
17: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.
0: Już za chwilę kolejna piosenka, która pojawiła się po raz pierwszy w przedostatnim, jeśli dzisiaj mamy ostatnie, no to w przedostatnim wydaniu Grand Listy, ale zanim do niej przejdę, jeszcze komentarz, o który dawno się pojawił, bo to było przy okazji utworu When the Music's Over zespołu The Doors. Rafał napisał tak: te rytmy, te instrumenty i przede wszystkim ten tembr głosu, to z zamkniętymi oczami widać, że to spece od drzwi. Ja jestem na tak. No to brawo. To jak widzę, już Jarek i Rafał, jesteście na tak. Mówiący te słowa też oczywiście jest na tak, ale on no, nie powinien ingerować w to, jaki układ ma Grand Lista. To już wszystko jest za waszą sprawą. Wracamy do zestawienia. Ja w zestawieniu powyżej utworu Santa Barbara. Dzika kiszka, wstawaj i walcz. Jan Hammer, Miami Vice Team. I oto miejsce 94. A tutaj Ani Friedlinstadt, znana jako Frida. No, wówczas była, to był solowy pomysł przy dużym udziale Phila Collinsa i to był przebój. A kiedy? No, w 1982 roku, jeżeli mi pamięć nie zawodzi, zaraz jeszcze nawet sprawdzę, czy rzeczywiście, tak, w drugim roku. W połowie lata singiel z tą piosenką się ukazał. Jeżeli uważacie, że I Know There's Something Going On zasługuje na wsparcie, to ono powinno mieć treść grant.1219. Frida.

To była Frida, jej przebój I Know There's Something Going On, piosenka z 1982 roku. Powyżej też jest przebój, który debiutował w minionym wydaniu Grand Listy. To przebój, który zawojował Międzynarodowy Festiwal Piosenki w Sopocie w 1975 roku, zatytułowany Staruszek Świat, kompozycja Wojciecha Trzcińskiego, a oczywiście, że w tamtym czasie wykonywała ten utwór, zresztą w ogóle ona ten wielokrotnie przebój serwowała, nie tylko zresztą na takich imprezach jak Festiwal w Sopocie. Anna Jantar. Jeżeli uważacie, że ta piosenka powinna pójść w górę zestawienia, to SMS-y, które będąc wysyłanymi pod numer 7148, miałyby za zadanie wesprzeć konto piosenki Staruszek Świat, powinny mieć treść grand.1218. Anna Jantar.

0: Reklama.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie.
5: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.
6: No i należy trochę chyba przyspieszyć, bo czas nagli. No, nie będzie to wielkie przyspieszenie, ale jednak dość istotne. Powyżej piosenki Staruszek Świat i Anny Jantar, Klaus Mittwoch z 60 miejsc, Therion, The Siren of the Woods, Malcolm McLaren, Catherine Deneuve, Paris Paris, Zdzisława Sośnicka, Uwierz Siebie, Spooky Tooth, Evil Woman i docieramy do miejsca 87. A tutaj Robert Palmer i Addicted to Love. Dzisiaj stwierdziłem, że niechaj zabrzmi wersja albumowa. Ciut dłuższa. A SMS-y wspierające? Grant.1152.

Connect to Love Robert Palmer. Dzisiaj zabrzmiała wersja albumowa tego hitu. Miejsce 87, a powyżej Paul McCartney, Michael Jackson, Say, Say, Say. Elton John, Crocodile Rock, wersja koncertowa z 2000 roku. Miejsce 84, Felgar Sharkey, A Good Heart. Wojtek Klik, Bardzo Orkiestra, Wiosenna Poezja, oczko wyżej. No i docieramy do miejsca 82. A tutaj Lenny Kravitz i Stillness of Heart, SMS-y wspierające, grant.1171. Oczywiście należy je wysłać pod numer 7148.

Stillness of Heart grał i śpiewał ze swoim zespołem Lenny Kravitz. Lenny Kravitz na miejscu 82. A powyżej Stevie Wonder, Superstition, Steely Dan, Do It Again, Snowy White, Bird of Paradise, Grzegorz Markowski, Leroy, Twoje Miasto, Abba, The Winner, Takes It All, Lita Ford i Ozzy Osbourne, Close My Eyes Forever. I docieramy do miejsca 75. A tutaj zespół Free w swoim drugim największym hicie singlowym obok utworu All Right Now, piosenka Wishing Well, Grant.1204.

0: Reklama.
1: Szukasz stabilnych i wygodnych krzeseł na balkon lub do ogrodu? W Jula znajdziesz krzesła ze stali lakierowanej proszkowo, tylko teraz za jedyne 59 zł, czyli o 70 zł taniej. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Już wkrótce wyjątkowe wydarzenie w historii Dąbrowy Tarnowskiej. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. To fascynująca opowieść o wierze, historii i drodze do wielkiego wyróżnienia. To także duchowe przygotowanie do wyjątkowej chwili. Już 16 maja Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Włącz nasze radio 4 maja o godzinie 11.45. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: To była autopromocja.
4: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.
5: A niemal do godziny 15 brzmi dla Was na falach RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz 469 wydanie Grand Listy. Rozstaliśmy się z zestawieniem na miejscu 75. Tam zespół Free Wishing Well, a powyżej oddział zamknięty. To tylko pech, Led Zeppelin, Who Lotta Love, Police, Roxanne, Free Woman, Red Box, Train, Akron nad Wielkim Wodospadem, Dire Straits, Brothers in Arms i docieramy do miejsca 67. A tutaj Tears for Fears i A Woman in Chains. SMS-y wysyłane pod numer 7148, które będą miały za zadanie wesprzeć stan posiadania tego utworu, powinny mieć treść grand.1199.

z zespołu Tears for Fears i Oleta Adams, Woman in Chains. Za chwilę powrócę do zestawienia, a teraz sięgam do fanpage'a, bo przez dłuższy czas tego nie czyniłem, przepraszam. Czasami tak jest, ale jak sami doskonale wiecie, powracam do fanpage'a po wielokroć podczas grand listy i także, nawet jeżeli jest to pewne opóźnienie. Mikołaj napisał, o proszę, 17 minut temu przywitał się, dobry wszystkim, dobry Mikołaju również. Rafał napisał, Addicted to Love, pamiętam jak Ruda śpiewała, a no właśnie, przystanek Mrówkowiec, śpiewała ten kawałek na zaduszkach u Wojtka Klicha, ech, zaje fajnie to zrobiła. To było jeszcze przed zespołem Free. Arek a propos tego utworu napisał, trzeba będzie zagłosować na Robercika, gdyż jest niebezpiecznie nisko w zestawieniu, a to jak dla mnie jest ładny utwór, czyli Addicted to Love. Antoni napisał niemalże 10 minut temu, już chciałem pocisnąć prowadzącemu, żeby w końcu zapodał jakieś szlachetne rockowe łojenie, ale zanim zdążyłem, pojawiło się Free. No to tak jest, oczywiście. Dzisiaj rzeczywiście może trochę tak popowo brzmi grand lista, ale wierzcie mi, że ja pamiętam o utworach, które rock fani lubią. Sam przecież do tej grupy należę. Powracam do zestawienia. No nie będzie teraz rockowo, ale będzie no, szlachetnie, bym powiedział. To nie będzie łojenie szlachetne, ale szlachetna muzyka. Gdzie to ja jestem? Już wracam. Miejsce 67, a powyżej No Limits z tamtego lata. Bronski Beat, Small Town Boy, Toto Cutugno, Insieme, Eagles, Hotel California, Prince, Purple Rain, Phil Collins, Do You Remember, Gary Moore, Surrender, Madonna, Rescue Me, Cinderella, Don't Know What You Got It Till It's Gone i miejsce 57. A tutaj Mike Oldfield i Misty. Grant.965 to są SMS-y wspierające tę kompozycję. Tylko należy je wysłać tradycyjnie pod numer 7148.

0: Reklama.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
0: Po reklamie.
2: Na program zaprasza sponsor Laier Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.laier.pl.
3: Mike Oldfield i Misty, kompozycja, która wybrzmiała tuż przed reklamą, na miejscu 57, oczko wyżej Guns N' Roses, November Rain, Pink Floyd, High Hopes, Tadeusz Nalepa i Jam, Ten o Tobie Film, Tilt, mówię Ci, że Proletariat, Jak Ptak i na miejscu 50 i 51, tak się poskładało dzisiaj, że dwa utwory zespołu KSW, niżej Echo Karpat, wyżej Na Krawędzi. Zabrzmi za chwilę ten niżej, czyli Echo Karpat, ponieważ Na Krawędzi, jeżeli mi pamięć nie zawodzi, to była kompozycja, która była emitowana w ostatnim wydaniu Grand Listy. Zanim jednak przejdę do Echa Karpat, przeczytam stosowny komentarz, który zamieścił, na moją prośbę zresztą, Antoni. Brzmią tak. Moi drodzy, po kilkurazowej nieobecności w tym znamienitym gronie, bolesnej, naprawdę uwierzcie, że bolesnej, podzielę się przeżyciem muzycznym z ubiegłej niedzieli, to jest 29 kwietnia. Otóż, dane mi było wziąć udział w koncercie akustycznym KSU, któremu towarzyszyła bieszczadzka Matragona i Józef Skrzek. Koncert odbył się w krakowskim Centrum Kongresowym. Krótko, koncert był piękny. Zespół gra na poziomie wyższym niż kiedykolwiek wcześniej. Część utworów w nowych aranżacjach trwa po 10 minut. Ale, zespół nie stracił punkowo-rockowego pazura. W części utworów jest czat jak za najlepszych lat. Nawet lepszy, bo poziom grania jest już wysublimowany obecnie. Siczka już bez gitary i sporą część koncertu na siedząco. Ale, Siczka pozostał sobą i chodził. Biegał po całej sali, dając mikrofon wybranym osobom, by mogły zaśpiewać część utworów. Sporo też żartował. Opowiadał różne anegdoty. Atmosfera była kapitalna, ciepła i przyjazna. Przy okazji odżyły wspomnienia z czasów, kiedy w jednym roku zaliczyłem po kilkanaście koncertów KS-u z pobytami w garderowie zespołu przed i po koncertach. Przepraszam, na chwilę musiałem przerwać, żeby odkaszlnąć. Ale kontynuuję. Komentarz Antoniego. Ach, piękne to były czasy. Oprócz wspomnień pozostało sporo zdjęć i całe filmiki nagranych koncertów w formacie DVD. Kto wie, może Bóg da, żeby odnowić znajomość z Siczką, Jasiem Kidawą i z Dziaro. Ci muzycy pozostali w zespole z tamtych czasów. I tutaj na koniec tego komentarza Antoni napisał, wrzucam tu jeden z utworów zagranych podczas koncertu, Deszcz, trwający prawie 10 minut. Stwierdzam, że KSU jest jak wytrawne wino. Im starsze, tym lepsze. Antoni, dzięki serdeczne. Posłuchaliście o KSU. No, ci wszyscy, którzy są fanami tego zespołu, a już zwłaszcza, ja bym powiedział tak, fanami tak odległych muzycznie światów, jak dokonania KSU i powiedziałbym bardzo cenne dokonania Józefa Skrzeka, no to należało to zobaczyć. Ja z różnych względów nie mogłem się wybrać na ten koncert. Raczej to były smutne względy, ale być może, że jeszcze dojdzie do czegoś takiego, może nawet w Tarnowie zagości zestaw KS-u Józef Skrzek, no i może bieszczadzka Matragona. No to utwór z miejsca 51, to jest Echo Karpat. Jeżeli uważacie, że należy ten utwór wesprzeć SMS-ami, to w tym wypadku one powinny mieć treść grand.1176 KS-u.

To był zespół KSU i Echo Karpat, miejsce 51, pierwszą 50, o czym już mówiłem. Też zamyka zespół, znaczy też zespół, pierwszą 50 zamyka, ale to też zespół KSU z utworem Na krawędzi snu. Miejsce 49, Recydywa PKP, a następnie John Lord, Sarah Band, zespół The Doors, Riders on the Storm, B.B. King, Please Love Me, Armia Niezwyciężony, Totten Tanz na koniec świata. No i co, docieramy do miejsca 43. A tutaj Stanisław Węglosz i Skaldowie nie widzą ciebie w swych marzeniach. Grant. 497 to są SMS-y wspierające konto tej kompozycji. Pod jednym warunkiem należy je wysłać pod numer 7148.

0: Stanisław Węglusz i Skaldowie. I teraz znowu sięgam do tych waszych komentarzy, które już jakiś czas się pojawiły. 18 minut temu Krysia się przywitała. Dzień dobry, ja w końcu dotarłam do domu i już jestem na odsłuchu utworów z Grand Listy. Z wielkim opóźnieniem, ale lepiej późno niż wcale. Pozdrawiam serdecznie i ciepło was wszystkich z naczelnym wodzem Krzysztofem. Krysiu, witamy również. Cieszę się, że jesteś w naszym gronie. Rafał napisał ponad 20 minut temu, o ile mi pamięć, to było a propos utworu zespołu Tears for Fears, Woman in Chains. O ile mi pamięć nie myli, to Marek Niedźwiecki w czasie emisji Listy Trójki wyraził się a propos tłumaczenia tego utworu. I wydaje mi się, że się nie mylę, iż on to przetłumaczył jako kobieta załańcuszona. Załańcuszona. Fajny neologizm, ale ja lubię takie zabawy językowe. W końcu, no, kto jak to, ale Marek Niedźwiecki potrafił się zawsze pięknie posługiwać językiem polskim. Antoni napisał jeszcze coś takiego, to było przed chwilą, a propos Echa Karpat zespołu KS-u. Bardzo uradowało mnie Echo Karpat. To najlepszy, moim zdaniem, kawałek KS-u. Emitowana tu wersja jest drugą, poprawioną, tak? Wiem. Obiecałem prowadzącemu, że znajdę pierwotną, dużo dynamiczniejszą. Muszę w końcu to wyskrobać na to czas. O, będę wdzięczny, Antoni, czekam wobec tego. Jeszcze patrzę, o, żeby reklamy wystartowały punktualnie, to powiem tak. Powyżej Stanisława Węgloża i Skaldów. To i nad życiem. Michał Żebrowski, Anna Maria Jopek, musisz mi pomóc? Dżem, naiwne pytania, budka suflera, noc komety. Wyżej również budka suflera z Felicjanem Andrzejczakiem i Czasołowiu. Następnie Leonard Cohen, So Long Marianne. I już za chwilę miejsce 36.
1: Reklama.
2: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
3: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.
0: A na miejscu 36. Frankie Ghosty Hollywood. Relax. SMS-y wysyłane pod numer 7148, które mają za zadanie wesprzeć stan posiadania tej kompozycji, powinny mieć treść grand.963.

0: Relax, miejsce 37, a nie 36, bo odświeżyłem strony, moi drodzy, i na miejscu 36 John Lord i Sara Banda. Pięknie. Miejsce 35 TSA, 3 zapałki, a następnie Dżem skazany na bluesa, Krzysztof Cugowski, Demony Wojny, John Mayall, Fly Tomorrow, Breakout, Modlitwa. No i to i docieramy do pozycji 30. A tutaj stare dobre małżeństwo i czarny blues o 4 nad ranem. SMS-y wspierające grant.1130.
1: Może sen przyjdzie, może mnie odwiedzisz, 4 nad ranem.

0: odwiedzisz.
1: Stare, dobre małżeństwo. I znowu sięgam do fanpage'a. Viola napisała to a propos utworu, który wykonywał Stanisław Węglosz ze Skaldami. Napisała tak: Stanisław Węglosz powinien zaśpiewać z Robertem Plantem. I Violu, spowodowałaś taką moją refleksję. Nie wiem, jak teraz Stanisław Węglosz śpiewa, natomiast wiem, jak Robert Plant śpiewa. I to nie jest jakaś ironia z mojej strony, to raczej refleksja, która dotyczy upływającego czasu. Co więcej, ja powiem, że płyty, które Robert Plant wydał w tym stuleciu, a zwłaszcza powiedzmy w ostatniej dekadzie, oprócz ostatniego krążka, one mi przypadły do gustu. Ja zaakceptowałem, że Robert Plant już nie mocuje się ze swoimi możliwościami wokalnymi, bo to dał podczas tego jedynego koncertu po śmierci Johna Bonhama, ten koncert 2008 rok, prawda? W O2 Arena w Londynie i tam jeszcze dał radę, ale później już było coraz słabiej i on się już nie mocował, on wykonuje tę muzykę trochę inaczej. A teraz szczypta ironii, smutnej ironii. Robert Plant obok Paula Rodgersa to jest ulubiony wokalista w historii muzyki rockowej, jeśli chodzi o moją żonę. I pamiętam, to było kilkanaście lat temu, wówczas namiętnie kupowałem płyty wizyjne, aby zobaczyć, co tam, jak tam te koncerty wyglądają. I to był taki koncert na pół studyjny właściwie, zarejestrowany przez Roberta Planta w Nashville. On zagrał tam z tym swoim zespołem, już w tej poetyce takiej aktualnej, bym powiedział. Tam nawet jakieś covery się pojawiły zespołu Led Zeppelin, ale oczywiście w wersji akustycznej. No i po tym wszystkim, jak sobie siedzimy, koncert wybrzmiał, zapytałem żony, no i co ty o tym sądzisz? A ona powiedziała, wiesz, najbardziej podobały mi się z tego koncertu buty Roberta Planta. No ale cóż, czas jest nieubłagany i to rzeczywiście czasami tak jest. Bo nie może być inaczej. Jeśli chodzi o stare dobre małżeństwo, jest na miejscu 30, a powyżej Deep Purple, Perfect Strangers, Zio, Witajcie w Teatrze Cieni, Budka Suflera, Wycieczka, No Limits, Sir Nobody Again, Various Monks, Jestem Tobą i docieramy do jednej z najkrótszych kompozycji, które istnieją ciągle w Grand Liście i bardzo dobrze, że ona ciągle jest, ma swoje miejsce, a jednocześnie to jedna z moich ulubionych kompozycji. Z płyty On Island, utwór Red Sky at Night i David Gilmour. Grand.934 to są SMS-y wspierające konto tej niezwykłej, urokliwej, cudownej i za krótkiej kompozycji.

0: Reklama.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
12: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.
13: David Gilmour i kompozycja Red Sky at Night na miejscu 24. Oczko wyżej, że Ice House, Great Southern Land. Na miejscu 22 Roy Buchanan i Green Onions, Skaldowie z Fioletową Damą na pozycji 21, a pierwszą 20 zamyka. No tak, tak, tak. To z kolei może nie jedna z najkrótszych, a raczej jedna z dłuższych kompozycji, ale na pewno należy do tych moich ulubionych. W szczycie albumu zespołu Led Zeppelin, utwór Since I've Been Loving You. SMS-y wspierające grant.1112.

No, była o Robercie Plancie mowa, no to proszę bardzo. Tak śpiewał Robert Plant, no nie tak dawno temu, bo to zaledwie 56 lat minęło. Tak, wybitny wokalista. Ale teraz jeszcze jeden komentarz Antoniego. Stanisław Węglosz wystąpił w Centrum Kongresowym ze Skaldami na ich 50-lecie. Emitowany tu utwór, czyli Nie widzę ciebie w twych marzeniach, w swych marzeniach, wykonał razem z Markiem Piekarczykiem. Jest to wydanie na DVD, można posłuchać i zobaczyć. Co najważniejsze, Stanisław Węglosz zapowiada wydanie płyty koncertowej Skaldów z koncertów w Związku Radzieckim. Z nim na wokalu, kiedy wykonywali trzy utwory z repertuaru Deep Purple, jeden Roda Stewarta, a z własnego repertuaru całego Krywania i Stworzenia Świata, część druga. Patrzę na zegarek i pozwólcie mi, tu podzielę się z wami pewną anegdotą. Jestem niemalże przekonany, że opowiadałem tę historię.

weryfikowałem w tej rozmowie. A czego to dotyczyło? Otóż to jest a propos koncertów w Związku Radzieckim. No więc głęboki PRL, czyli lata wszechobecnej komuny w tej części świata. Skaldowie są uwielbiani w Związku Radzieckim. Ta trasa koncertowa cieszy się olbrzymią popularnością. No ale otóż po jednym z takich koncertów muzycy są w hotelu i mocno już rozochoceni, bo to przecież po koncertach następuje stosowne rozluźnienie. Nie będę tego dalej komentował. No i stwierdzili, że przecież nie ma siły. Tu muszą być podsłuchy w tym pokoju hotelowym. No bo to też był taki czas. Więc szukają i znaleźli coś, co mogło mieć w jakiś sposób powiązane być z podsłuchem. Otóż takie ukryte śruby pod, nie wiem, nazwijmy to dywanem, albo też grubą wykładziną, chociaż ja nie wiem, czy wykładziny w tamtych czasach były znane w Związku Radzieckim, więc pewnie jakiś gruby dywan. I takie śruby, i panowie zaczęli je odkręcać. Odkręcali do momentu, kiedy pod nimi rozległ się potężny huk, ponieważ żyrandol, i to niemały żyrandol, uderzył w podłogę, w pomieszczeniu pod nimi. Ponoć był duży problem później, żeby spłacić to, w cudzysłowie, urządzenie podsłuchowe, które okazało się żyrandolem. No to wam poopowiadałem, wracam do zestawienia. A w zestawieniu powyżej utworu Since I've Been Loving You, Bruce Springsteen, Fender Road, Emilia, a na miejscu 18 Emilia Big Big Word, SMS-y wspierające grant.949.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Tak brzmi świeżość. I aż słychać, że to się opłaca. Na ryneczku Lidla codziennie świeże dostawy warzyw i owoców. Chrupiące, soczyste, świeże, pyszne. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. I truskawki 500 gramów, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar, z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
3: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
4: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: Po reklamie.
5: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.
6: Emilia i jej Big Big World na miejscu 18, wyżej. Tyle Savala z Goodbye Madame, Alanis Morissette, Ironic. Na pozycji 15 również Tyle Savala z utworem, z piosenką Some Broken Hearts. A na miejscu 14... Zawsze to powtarzam, ale powtórzę dzisiaj. Kompletnie zapomniana trójmiejska grupa Karton z utworem Kiedy Myślę. SMS-y wspierające grant.1192.

Kiedy myślę i Karton, miejsce 14. Pozycja 13, Europe, The Final Countdown, a na miejscu 13... Raymond i Supergirl, grant 488, to są SMS-y wspierające konto tej piosenki, pod warunkiem, że zostaną wysłane pod numer 7148.

0: Line in my bed. Za chwilę reklama, ale ja znowu sięgnę teraz do fanpage'a. Najpierw Rafał napisał, to było odnośnie utworu Kiedy myślę zespołu Karton. Rafał napisał tak. Nie, no ten Karton wcale się nie łamie, znaczy debeściaki. No myślę, że warto odkopywać takie zapomniane formacje, które rzeczywiście nieźle grały, a przypomnę, że Karton supportował w swoim czasie w sali kongresowej zespół Perfect. No ale to wieki temu. O, Tomek jeszcze napisał. Tomek napisał 16 minut temu. Dzień dobry, o ile prowadzący jest magiem eteru, o tyle komentarze słuchaczy są magą, która jak cudowna przyprawa podbija smak słuchanej muzyki. Fantazja po komentarzu Antoniego przeniosła mnie do Krakowa, jakbym tam był na tym koncercie. A i moje wspomnienia z koncertów przyleciały, ale o tym napiszę w kolejnej grandzie. Dobrze, Tomasz, trzymamy cię za słowo i czekamy na komentarz w kolejnym wydaniu Grand Listy. No i jeszcze postscriptum. Wiosna weszła w 100% zieloności. Miłego majania, napisał Tomek.
1: Reklama.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
3: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
4: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
5: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
4: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
6: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187. Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
1: Po reklamie.
9: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.
0: Powyżej Johna Mayola i utworu Line My Bed, Deep Purple, Chad in Time, a na miejscu 9. Trzydzieści trzy minuty przed końcem programu. Turbo i dorosłe dzieci. SMS-y wspierające wysyłane pod numer 7148 w tym wypadku powinny mieć treść grand.760.

Turbo i dorosłe dzieci. Jeszcze znowu sobie spojrzę, czy coś się ciekawego pojawiło tutaj z waszych komentarzy, czy to na razie wszystko, co do tej pory zaistniało. Tak, tak, to na razie wszystko. No to cóż, moi drodzy, do końca programu zostało 25 minut właściwie. Dzisiaj ten program trwa punktualnie do godziny 15. Nie mamy reklam już w tym, od tego momentu, czyli od godziny 14.25, więc będzie więcej muzyki i bardzo dobrze, bo i tak prowadzący trochę zagaduje tę muzykę. No więc tak. To był zespół Turbo i Dorosłe Dzieci. Oczko wyżej, czyli miejsce ósme. Metallica, Nothing Else Matters. Następnie Pink Floyd, On the Turning Away. I miejsce szóste. Ozzy Osbourne i Dreamer. Grant. 938. To są te SMS-y, które jeśli zostaną wysłane pod numer 7148, wesprą konto tego utworu. Ozzy Osbourne.

Ozzy Osbourne i Dreamer. No i z wolna się zbliżamy do końca naszego programu, ale jeszcze przynajmniej 3 utwory zabrzmią takie, tak mam to zaplanowane. Powyżej Ozzy'ego Osbourne'a, a więc na miejscu 5 Jerry Rafferty Baker Street, w tym wypadku SMS-y wysyłane pod numer 7148, a które będą miały za zadanie wesprzeć konto tego utworu, powinny mieć treść grand.351. Jakiś czas temu emitowana była wersja albumowa, no to dzisiaj, moi drodzy, sięgam do wersji singlowej, nieco krótszej od tej z dużego krążka. Oto Jerry Rafferty.

Jerry Rafferty i singlowa wersja utworu Baker Street. A za chwilę? Za chwilę zabrzmi utwór, który plasuje się oczko wyżej. Ja jeszcze sprawdzę, czy coś tam pokomentowaliście, ale już nie. Czyli generalnie, że tak powiem, usiedliście na kołach, bo to audycja już się zbliża do końca, więc cóż, to co mieliście dzisiaj do napisania, to już napisaliście, no niech tak będzie. Kolejna grand lista za tydzień, więc mam nadzieję, że będziecie równie aktywnie jak w dzisiejszym programie. Zachęcam do pisania stosownych komentarzy, bo nagroda w postaci smartwatcha myślę, że jest mocno zachęcająca i ja was o tym zapewniam, że to jest mocno zachęcająca nagroda, nawet jeżeli ktoś oczywiście dysponuje smartwatchem, bo to jest już nic nowego w dzisiejszych czasach, to jednak to może być fajny prezent dla kogoś bliskiego. O, tak bym to skomentował. Na miejscu czwartym tytułowy utwór z czwartej płyty zespołu Bad Company, Burning Sky. SMS-y, które wzbogacą konto tej kompozycji, powinny mieć treść grand.1167. No i oczywiście, że należy je wysłać niezmiennie pod numer 7148. Oto Bad Company.

Burning Sky i Bad Company na miejscu czwartym. Pozycja trzecia to Renata Lewandowska z piosenką Nawet nie wiem, czy była to miłość. Na miejscu drugim King Crimson in the Court of the Crimson King, a na szczycie uwaga na Jerzy i Perswazja. Nie pamiętam, czy obiecywałem, ale mówiłem, że przyjdzie czas, że kompozycja In the Court of the Crimson King zabrzmi i to niemal w całości. No, będzie lekko okrojona, bo już brzmi. No to dzisiaj taki finał monumentalny, powiedziałbym nawet patetyczny. A ja bardzo serdecznie dziękuję, że byliście przy radioodbiornikach, przy swoich komputerach czy laptopach, albo też i smartfonach, że byliście ze mną na fanpage'u i serdecznie zapraszam na 470 wydanie Grand Listy już w najbliższą sobotę. King Crimson. Do usłyszenia. Cześć.

Godzina 15. Godzina miłosierdzia dla nas i świata całego. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Na wszystkich kontynentach z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawa.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.

0: nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
5: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
4: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
5: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
4: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
5: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
4: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas,
5: ufamy Tobie.
4: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
5: Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Dźwięki, skrzypiec, śpiew ludowy i barwna tradycja regionu. Od 6 do 8 maja Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu stanie się sercem folkloru podczas 43. Drużbacki, konkursu muzyk, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów weselnych. Na scenie zaprezentują się artyści reprezentujący bogactwo kultur Lachów Sądeckich i Limanowskich, górali, pogórzan, zagórzan.

0: Górzan, Kliszczuków oraz Łemków. Finał wydarzenia już 10 maja o godzinie 14. Ogłoszenie wyników i koncert laureatów. Zapraszają organizatorzy. Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu oraz Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Nie przegapcie tego święta tradycji.
1: Po reklamie.
0: Autopromocja.
2: Już wkrótce wyjątkowe wydarzenie w historii Dąbrowy Tarnowskiej. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. To fascynująca opowieść o wierze, historii i drodze do wielkiego wyróżnienia. To także duchowe przygotowanie do wyjątkowej chwili. Już 16 maja Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Włącz nasze radio 4 maja o godzinie 11.45. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
9: Lubisz atmosferę targów staroci? Te szpargały, cacka i przedmioty z duszą. W Starym Sączu czekają na Ciebie skarby i rupiecie ze strychu, konfekcja z drugiej ręki i uliczne łakocie. Stare rzeczy znajdują tu nowe życie, a sprzedaż sąsiedzka tworzy wspólnotę. Będzie pan kataryniarz, kuglarze, wata cukrowa i jazz bandy. Prowincjonalny retro jarmarek. Już 9 i 10 maja w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
10: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód z przyszłością. Nauczysz się malować, szpachlować i tapetować. Sucha zabudowa? Czemu nie? OHP. Rekrutacja na nowy rok szkolny. Zaczynamy i zapraszamy. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Tarnów, ulica Mościckiego 27. Telefon 14 621 72 35.
11: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
12: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
11: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Daj nowe życie tarasowi po zimie wraz z Jula. Płytki z drewna akacjowego, eleganckie, praktyczne i wygłuszające do użycia wewnątrz, jak i na zewnątrz w najniższej cenie Jula. 39,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
3: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
2: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
3: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
2: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
4: Dźwięki, skrzypiec, śpiew ludowy i barwna tradycja regionu. Od 6 do 8 maja Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu stanie się sercem folkloru podczas 43. Drużbacki, konkursu muzyk, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów weselnych. Na scenie zaprezentują się artyści reprezentujący bogactwo kultur Lachów Sądeckich i Limanowskich, górali, pogórzan, zagórzan, kliszczoków oraz łemków. Finał wydarzenia już 10 maja o godzinie 14. Ogłoszenie wyników i koncert laureatów. Zapraszają organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu oraz Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Nie przegapcie tego święta tradycji!
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
1: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Czy ten pan...
9: Już 2 maja zapraszamy do Łososiny Dolnej na 30. jubileuszowe Święto Kwitnących Sadów. Start o 14.30 na lotnisku Aeroklubu Podhalańskiego. W programie występy regionalnych zespołów, pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci, wesołe miasteczko. Wieczorem Wiktor Dyduła i Anna Wyszkoni. Na zakończenie zabawa z DJ-em Strąkiem. Bilety 20 zł, dzieci bezpłatnie. Sponsorzy strategiczni Agromarek, PSB Mrówka, Łososina Dolna, Hotel Litwiński. Sobota 2 maja, Łososina Dolna. Zapraszamy!
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
4: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
5: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise to sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczny?
4: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
6: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie chipsy i chrupki. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka.
8: Lidl. To się opłaca.
9: 30 lat. Tysiące polis. Jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
8: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
9: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
10: Lubisz atmosferę targów staroci? Też pargały, cacka i przedmioty z duszą. W Starym Sączu czekają na Ciebie skarby i rupiecie ze strychu, konfekcja z drugiej ręki i uliczne łakocie. Stare rzeczy znajdują tu nowe życie. Sprzedaż sąsiedzka tworzy wspólnotę. Będzie pan kataryniarz, kuglarze, wata cukrowa i jazz bandy. Prowincjonalny retro jarmarek. Już 9 i 10 maja w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
1: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Już wkrótce wyjątkowe wydarzenie w historii Dąbrowy Tarnowskiej. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. To fascynująca opowieść o wierze, historii i drodze do wielkiego wyróżnienia. To także duchowe przygotowanie do wyjątkowej chwili. Już 16 maja Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Włącz nasze radio 4 maja o godzinie 11.45. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Effecta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: w trosce o Kościół.
1: Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerzy. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Witam panią redaktor, wszystkich radiosłuchaczy.
1: 2 maja odbyły się główne uroczystości ku czci Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Zostały one przeniesione z 3 maja z uwagi na przypadającą tego dnia piątą niedzielę wielkanocną. Jaka była, księże biskupie, i jest rola pobożności maryjnej w naszym kraju, także w naszej diecezji tarnowskiej?
2: Często o tym mówię, wspominam, że pobożność maryjna jest wpisana w naszą duchowość. Nawet zauważam, że osoby niewierzące, niepraktykujące noszą sobie w te ślady pobożności. To widać w ich dziełach artystycznych często. Widzę osoby, które budują kapliczki, albo osoby niewierzące, które się opiekują kapliczkami maryjnymi. Też tak bywa, ale to nie tylko o to chodzi. Chodzi o jednak pewną wrażliwość, duchowe macierzyństwo, które nosi się w sobie, czyli pragnienie pomocy innym ludziom, budowanie głębokich relacji, troska o to, aby nasze wspólnoty były silne, aby przypominały więzi rodzinne, i to jest zauważalne, ale mówimy tutaj głównie o osobach wierzących, praktykujących. I chcę przypomnieć, że przecież zasadnicza część roku liturgicznego jest w kulcie mocno naznaczona osobą Maryi, czyli jesteśmy w tym rytmie roku bardzo maryjni. Pięknie to ujęła w Roku Polskim Zofia Kossak-Szczucka, warto do lektury tej książki wracać. Mamy bardzo dużo wydarzeń historycznych, ojczyźnianych, związanych właśnie z osobą Maryi. Te daty się pokrywają. No, 3 maja jest takim charakterystycznym miejscem, jak gdyby, gdzie ten wymiar maryjny pokrywa się z próbą odrodzenia Polski upadającej właśnie pod koniec XVIII wieku, próba reformy kraju. Być może, że jesteśmy na podobnym etapie odnawiania, odradzenia naszego narodu i też Kościoła w obecnej sytuacji, w której się znajdujemy. Różne nabożeństwa majowe, październikowe, ale przede wszystkim ten styl duchowości maryjnej obecny w rodzinach, w małżeństwach, we wzajemnych naszych odniesieniach i przede wszystkim tym prowadzeniu Maryi, która zawsze nas prowadzi ku Chrystusowi, ku Trójcy Przenajświętszej, ku Kościołowi. To jest ta główna droga, zawsze pewna, zawsze trwała.
1: W maju będzie dużo wydarzeń i w Kościele w Polsce, i w naszej diecezji. 8 maja w Tarnowie będzie ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona postaci i dziedzictwu księdza Walentego Gadowskiego. Jakie jest to wielowymiarowe dziedzictwo kapłana przełomu wieków?
2: Kapłani wtedy, chcę podkreślić, mieli jak gdyby większe pole do działania, bo wyobraźmy sobie, jest jeszcze okres zaborów, później odzyskiwana niepodległość. Kapłanów jest mniej niż obecnie. Zjawiska są bardzo dynamiczne, teraz są też bardzo dynamiczne, ale wtedy rodziły się nowe możliwości. Bardzo mocno Kościół zwracał uwagę na kwestie społeczne. Zakładanie ochotniczych straży pożarnych, to przecież domena wielu proboszczów. Zakładanie szkół, placówek edukacyjnych, ochronek, przedszkoli, wspieranie tych warstw najuboższych. Próby także wejścia w przestrzeń patriotyczną Kościoła, zawsze to była przecież mocna część, gdyby, obszar posługi Kościoła. Duża doza, jak gdyby, wolności w tym znaczeniu, że mniej było tych ograniczeń, nawet prawnych, ze względu na kodeks prawa kanonicznego, który dzisiaj jednak tego księdza sytuuje dosyć mocno. To znaczy, on może dużo zrobić w wymiarze duchowym, duszpasterskim, ale tak społecznym to musi być bardzo ostrożny, żeby gdzieś się nie pogubił i żeby Kościół później nie był oskarżony, że ten ksiądz wszedł na taką czy inną drogę. Zresztą widzimy dzisiaj, jeżeli któryś z księży ma jakiś sukces w dziedzinie społecznej, to już jest zaraz blokowany. Szlachetna paczka, mógłbym tu wymieniać od razu. Jeżeli coś się udaje Kościołowi w jakiejś dziedzinie, to od razu jest przesunięcie akcentów i tak dalej, i tak dalej. W tych czasach, mówimy o przełomie XIX-XX wieku, to pole działania było bardzo otwarte, bardzo chłonne. I ksiądz Walenty Gadowski, wybitny naukowiec, twórca katechetycznej szkoły monachijskiej, znany w Europie, jest równocześnie świetnym duszpasterzem i właśnie ta wielowymiarowość też zasadza się na tym, iż tak jak wielu ludzi kultury, nauki, sztuki jest zafascynowany Zakopanem. Odkrywa między innymi, tworzy przejście na Orlej Perci, stwórcą tego przejścia, wyjście na Zawrat. Ale niewielu na przykład wie, że ksiądz Walenty Gadowski wyznaczył trasę na Trzy Korony. I to jest też jego zasługa. A więc wiele wymiarów kompatybilnych ze sobą posługi księdza Walentego Gadowskiego. Dlatego chcemy postać przywołać. Bardzo jesteśmy wdzięczni także za wspaniały ośrodek rekolekcyjny w Zakopanem. On stworzył willę pod krzyżem. To jest miejsce, gdzie wiele pokoleń kapłańskich wychowywało się, kształtowało, formowało, zwłaszcza w okresie wypoczynku wakacyjnego. Ta willa jest teraz odnowiona, pięknie położona z wspaniałym widokiem.

0: katechizowali jeszcze w punktach katechetycznych, później w szkole, tej olbrzymiej zmienności zewnętrznej, jednak byli wierni podstawowej funkcji Kościoła, czyli procesowi katechizacji wiernych.
1: A my w audycji wracamy do duchowej stolicy Polski. 24 maja odbędzie się ogólnopolska pielgrzymka samorządu terytorialnego na Jasną Górę. Jak będzie ona przebiegała? Co jest w planie? Kto jest zaproszony?
0: Punktem bardzo ważnym, ale raczej zawsze on jest najważniejszy, jest oczywiście msza święta. Chcemy jednak całe to wydarzenie pielgrzymki osadzić wokół tematu wiodącego z patronką samorządowców, świętą Kingą. Budujemy wspólnotę małych ojczyzn. I rzeczywiście ten dzień 24 maja, niedziela bieżącego roku, rozpocznie się już o godzinie 10 na Jasnej Górze. Będzie kilka wykładów. Prowadzenie nastąpi na początku. Pan doktor inżynier Tadeusz Wrona opowie o historii spotkań i poprzednich pielgrzymek. W dużej części organizował na Jasną Górę. Ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek wygłosi wykład Święta Kinga, geneza, aktualność patronatu nad samorządowcami. Następny wykład pana marszałka Marka Jurka, nienegacjowalność wartości świętej Kingi w misji samorządowca. I trzeci wykład, pan burmistrz Starego Sącza, pan Jacek Lelek, poruszy zagadnienie gospodarności i służba święta Kinga jako wizjonerka rozwoju małych ojczyzn. W godzinie 12:30 będzie msza święta, której będę przewodniczył. Po niej nastąpi akt zawierzenia samorządu polskiego Matce Bożej i świętej Kindze. Będzie też przekazanie obrazu i relikwii świętej Kingi do poszczególnych diecezji. To jest taka nasza inicjatywa, aby podkreślić tutaj wagę, rolę świętej Kingi, która jest patronką samorządowców.
1: Jaki przykład święta Kinga daje współczesnym samorządowcom? Jak widzimy po programie, który przedstawił ksiądz biskup, będzie na ten temat mowa.
0: Będziemy cały czas wracać do osoby dziedzictwa świętej Kingi, podejmując różnego rodzaju formy duszpasterstwa samorządowców i pracowników administracji samorządowej. Wydaje się, że XIII wiek to zupełnie inna epoka niż XXI, ale widzimy, że kwestie zasadnicze są tutaj niezmienne. Myślę o nauczaniu Kościoła dotyczącym kwestii zasadniczych, mianowicie chodzi o katolicką naukę społeczną. Ona w XIII wieku była jeszcze inaczej rozumiana, nie była tak rozwinięte jak obecnie, ale fundamenty, podstawy były obecne i trzeba przyznać, że święta Kinga wyprzedzała epokę, ponieważ w swoim zarządzaniu, nie tylko wcześniej jako księżna, ale później jako księni, dużym majątkiem starosądeckim, stosowała właśnie te zasady i trzeba podkreślić, że terytorium sądeczyzny dzięki także jej działalności miało później trwałe podstawy, aby ten rozwój gospodarczy, który jest dzisiaj też obecny, największa wydaje się dalej liczba powiedzmy najbogatszych przedsiębiorców, to sądeczyzna, to są też korzenie, pewne źródła. Na pewno ważną kwestią cały czas dla nas to jest budowanie jedności tych małych ojczyzn. Ja już wielokrotnie mówiłem, że te walki i zmagania nie tylko obozów politycznych, ale różnych opcji zeszły tak nisko, nie tylko jeżeli chodzi o poziom dyskusji i działań, ale przede wszystkim do najniższych poziomów samorządowych, że to powoduje atomizację często działalności na rzecz dobra wspólnego i to, co było źródłem sukcesów reformy samorządowej, a więc współpraca niezależnie od poglądów politycznych na tych niższych szczeblach działania samorządowców i samorządów, to nam się rozsypało. Chcemy to na powrót jak gdyby odbudować. Patrzymy perspektywicznie w przyszłość. Jeżeli mówimy o potężnych kryzysach ekonomicznych, które są przed nami, już może nas dotykają, także tych związanych z sytuacją geopolityczną, zagrożeniem w ewentualnie wojną czy jakimiś innymi konfliktami, to na pewno budowanie silnych samorządów jest tutaj dla nas bardzo ważne.
1: W każdej audycji ksiądz biskup omawia statuty V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

0: I to, co kolejne zapisy mówią na temat wewnętrznej wolności i trzeźwości kapłanów.
1: Kapłani są też ludźmi, musimy mieć świadomość i patrząc na tak zwane zawody wysokiego ryzyka, kapłaństwo jest tam bardzo wysoko lokowane. Obok środowiska prawników, menadżerów, innych zawodów medycznych także, które rodzą wielkie napięcia, bo jest duża odpowiedzialność, relacje z innymi ludźmi w sytuacjach granicznych. To wszystko powoduje, że może się to odbijać także na kwestiach zdrowotnych, kwestiach związanych z uzależnieniem. Dlatego tym bardziej kapłani potrzebują wewnętrznej wolności, trzeźwości, z pewnością im głębsza, większa, silniejsza relacja z Bogiem, tym bardziej jest się też odpornym na te różne przeciążenia, problemy, trudności, które niesie życie kapłańskie, a w konsekwencji także niebezpieczeństwo popadania w uzależnienia i to nie tylko od alkoholu. Stąd bardzo mocno w diecezji zwracamy uwagę to, aby eliminować wszelkie możliwości popadania w nietrzeźwość. Jest zakaz podawania jakichkolwiek alkoholi w czasie naszych spotkań kapłańskich, formacyjnych, dekanalnych, odpustów imieninowych itd., itd. Tego pilnujemy bardzo mocno, zdecydowanie i to jest zapisane też w synodzie. Zwracamy uwagę i to podkreśla synod, aby kapłani tutaj wzajemnie się wspierali i sygnalizowali pewne problemy, jeżeli one następują. Mamy bardzo dobrze rozbudowany system leczenia, jeżeli pojawiłyby się te problemy. Są grupy wsparcia też kapłanów i muszę przyznać, że dotyczący pracują nad sobą. Wierni świeccy w wielu sytuacjach to bardzo dobrze rozumieją problem i wspierają ich w tym leczeniu. I wcale też to nam jest zaskakujące, ale tak pozytywnie, że gdy wiedzą, że wikariusz czy proboszcz mają problem uzależnienia, pracują, walczą z nim, to wcale ten ksiądz nie straci na autorytecie, bo traktują to jako chorobę, bo mają podobną sytuację w domu, w rodzinie i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie oznacza, że wszyscy traktujemy siebie pobłażliwie. No trzeba po prostu tutaj zdecydowanych działań i tak jak powiedziałem, mamy rozbudowany system wsparcia, jeżeli chodzi o kwestie zdrowienia, leczenia.
0: A o czym przypomina Piąty Synod Diecezji Tarnowskiej w temacie formacji intelektualno-pastoralnej oraz formacji stałej?
1: Widzimy to w przypadku różnych zawodów. No, ktoś jest lekarzem. Proszę sobie wyobrazić, aby był sprawnym medykiem, specjalistą w swojej dziedzinie, musi cały czas się szkolić, gdyż wiedza tutaj narasta w zakresie nauk medycznych bardzo szybko. Szybko i w danych specjalizacjach. I podobnie możemy powiedzieć, że lekarz dusz, kapłan w sytuacji no, zmieniającego się bardzo szybko świata powinien cały czas systematycznie kontynuować formację intelektualną, zdobywać wiedzę dotyczącą studium teologii, nauk biblijnych, innych nauk, także świeckich. Zwracamy na to uwagę w ramach szkoleń, które są, kongregacji katechetycznych, duszpasterskich, zwłaszcza młodzi kapłani mają tutaj wyznaczoną formację też intelektualną, stałą. Popieramy studia specjalistyczne i to może być tryb stacjonarny albo niestacjonarny. Wysyłamy księży na studia specjalistyczne z różnych dziedzin, różnych nauk, ale też kapłani mogą zgłosić się indywidualnie z propozycją podjęcia takich czy innych studiów. Ważne jest, aby ten proces kształcenia, uczenia się następował cały czas codziennie. On jest potrzebny później w ramach przepowiadania na ambonie, w konfesjonale. Kwestie bioetyczne, które się pojawiają, trzeba rozwiązywać pewne problemy moralne w konfesjonale. Bez wiedzy z zakresu bioetyki, nauk przyrodniczych, znajomości współczesnych prądów światopoglądowych, trudno jest podejmować tą posługę skuteczną. Dlatego synod zachęca duszpasterzy, aby na miarę swoich kompetencji, możliwości wchodzili w dialog właśnie ze światem nauki, kultury, podejmowali cały czas studia z różnych dziedzin, przede wszystkim cały czas zdobywali wiedzę z zakresu okresu nauk, które dzisiaj mają duży wpływ na codzienne życie wiernych. Też bardzo mocno zwraca uwagę synod na konieczność formacji medialnej, bowiem jak doskonale o tym wiemy, dzisiaj media są częścią istotną działalności ewangelizacyjnej Kościoła, stąd też kursy różnego rodzaju, które prowadzimy. Ważny jest kurs dla nowych, młodych proboszczów i także relacje, doświadczenia, spotkań z duchowieństwem innych diecezji, duchowieństwem zakonnym. On też daje to takie większe rozeznanie co do zagadnień duszpasterskich w Polsce, które podejmowane są. Oczywiście te wyzwania duszpasterskie na poziomie bardzo zmiennej i fluktuującej kultury współczesnej.
0: Bardzo dziękujemy za spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był biskup tarnowski Andrzej Jesz.
1: Bardzo jestem wdzięczny. Szczęść Boże. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
2: W trosce o Kościół.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
0: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
6: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
7: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise to sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
8: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
9: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
10: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
11: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
12: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
11: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.

0: kucharzów, cukierników, kucharzy, ślusarzy, monterów zabudowy. Znajdziesz nas na Facebooku i na Mościckiego 27 w Tarnowie. Zapraszamy.
1: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. 2 maja odbyły się główne uroczystości ku czci Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Matka Boża wpisała się w dzieje naszego narodu na różne sposoby. Poprzez cudowne wydarzenia jak obrona Jasnej Góry, czy za sprawą cudu nad Wisłą podczas Bitwy Warszawskiej. Jej postać szczególnie spajała ducha polskiego narodu podczas okresu zaborów czy komunizmu w Polsce. Pobożność maryjna jest wpisana w naszą duchowość, podkreśla biskup tarnowski Andrzej Jerz.
2: Mamy bardzo dużo wydarzeń historycznych, ojczyźnianych, związanych właśnie z osobą Maryi. Te daty się pokrywają. No, 3 maja jest takim charakterystycznym miejscem, jak gdyby, gdzie ten wymiar maryjny pokrywa się z próbą odrodzenia Polski upadającej właśnie pod koniec XVIII wieku, próba reformy kraju.
1: Przypomnę, że na prośbę przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Dykasteria do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wyraziła zgodę, aby obchody uroczystości głównej patronki Polski, które w tym roku wypadają w piątą niedzielę wielkanocną, zostały przeniesione z 3 maja na 2 maja. Nie bać się prawdy, o tym przypomina nam święty Stanisław, podkreśla proboszcz i kustosz w Szczepanowie ksiądz Piotr Gawenda. Od 3 do 10 maja w miejscu narodzin patrona Polski diecezji tarnowskiej odbędzie się odpust ku czci świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Biskup krakowski Stanisław zarzucał królowi Bolesławowi śmiałemu okrucieństwo, niesprawiedliwe rządy oraz mszczenie się na podwładnych. Stanisław, stojąc na straży ładu moralnego, publicznie upomniał władcę, a ostatecznie zagroził mu ekskomuniką. Zginął zamordowany na rozkaz króla Bolesława Śmiałego, kiedy sprawował mszę świętą w kościele na Skałce. Ksiądz Piotr Gawenda mówi, że święty Stanisław przypomina nam o tym, jak ważna jest prawda.
3: Nie bać się prawdy, czy to powiedzieć w domu, w rodzinie, w szkole, czy nawet właśnie na forum szerszym, jakim jest parlament, czy nawet wobec władzy zwierzchniej. Powiedzieć właśnie prawdę. Czasami ta cena prawdy bywa różna. Wiemy, jaką cenę zapłacił za to mówienie prawdy wobec króla nasz patron, święty Stanisław, poniósł z tej racji męczeńską śmierć.
1: Dziś także za mówienie prawdy wiele osób doświadcza hejtu w internecie. Kustosz sanktuarium świętego Stanisława w Szczepanowie zwraca uwagę, że zwłaszcza młodzi nie radzą sobie z takimi sytuacjami i dochodzi do tragedii. Ksiądz Piotr Gawenda zachęca, by w takich sytuacjach modlić się za wstawiennictwem świętego Stanisława.
3: Czy święty Stanisław nie mógłby być też takim patronem, który chroniłby od tego typu sytuacji hejtu, zwłaszcza młodych ludzi? Myślę, że jego osobiście trzeba zapytać o to właśnie na modlitwie i starać się przyzwać jego wstawiennictwa w tych trudnych sytuacjach. Jeżeli rzeczywiście okaże się być pomocnym i wstawiennikiem u Boga w tych intencjach, to może kiedyś będzie okazja, żeby ogłosić go również patronem tych, którzy doświadczają hejtu.
1: Odpust w Szczepanowie rozpocznie się w niedzielę. O godzinie 11 będzie pierwsza komunia święta dzieci, a o godzinie 18 msza święta w intencji strażaków z powiatu brzeskiego. Centralna uroczystość odpustowa odbędzie się w sobotę 9 maja. Papieska decyzja czyni Dąbrowską świątynię miejscem szczególnego duchowego oddziaływania w tamtejszym regionie, podkreśla biskup tarnowski Andrzej Jerz w komunikacie do wiernych w związku z nadaniem kościołowi w Dąbrowie Tarnowskiej tytułu bazyliki mniejszej. Komunikat będzie czytany w niedzielę w kościołach diecezji tarnowskiej. Uroczyste ogłoszenie tego aktu odbędzie się w sobotę 16 maja o godzinie 11 w Dąbrowie Tarnowskiej w dokładną 61. rocznicę konsekracji Dąbrowskiej świątyni. Biskup tarnowski Andrzej Jerz zaprasza diecezjan do udziału w tym wydarzeniu, które, jak podkreśla, ma historyczne znaczenie dla naszej diecezji. W sposób szczególny zaproszeni są na tę uroczystość mieszkańcy Dąbrowy Tarnowskiej i parafii dekanatu dąbrowskiego, a także wierni z sąsiednich dekanatów. 5 i 6 czerwca na Jasnej Górze będzie miało miejsce narodowe wydarzenie pod patronatem honorowym Konferencji Episkopatu Polski. Mowa o głównych obchodach 200-lecia Żywego Różańca, największej blisko 2-milionowej wspólnoty modlitewnej w Polsce. Obchody połączone będą z 3. Ogólnopolskim Kongresem Różańcowym oraz z Ogólnopolską Pielgrzymką Żywego Różańca. Niedzielną mszę świętą jubileuszową pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego w Polsce zwieńczy wspólny jubileuszowy akt oddania się Matce Bożej. Żywy Różaniec to wspólnota osób złączonych w codziennym rozważaniu tajemnic życia Jezusa i Maryi. Wystarczy, by każdy z 20 członków Róży Różańcowej odmówił jeden wyznaczony dziesiątek różańca, a uczestniczy w całym różańcu, o który tak wiele razy prosiła w objawieniach Matka Boża.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi,
0: i w Jezusa Chrystusa,
1: Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
1: święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: Tajemnica pierwsza radosna, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie odbyło się sam na sam. Anioł i Maryja, bez żadnych świadków. Maryja całkowicie zaufała Bogu, że w swoim czasie i w najwłaściwszy sposób Pan powiadomi świętego Józefa, jej męża, i nie zawiodła się. I w nim zawsze ufać będę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
1: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
1: Błogosławionaś

0: żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. Duch Boży zaraz po zwiastowaniu zażądał od Maryi, by udała się do swej krewnej Elżbiety. Poszła więc spiesznie. Czy poszła w jakimś towarzystwie? Tego nie wiemy. Z opisu Ewangelii widać tylko na pewno, że Józef nie był przy spotkaniu Maryi z Elżbietą. A czy długa, kilkudniowa droga w góry była bezpieczna? Maryja zaufała, że skoro Bóg tego żąda, to i zaopiekuje się nią w drodze. I ja w każdej okoliczności w Nim ufać będę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
0: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego.

0: Niego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica trzecia, Boże Narodzenie. Zwiastowanie miało miejsce w Nazarecie, a przepowiednie głosiły, że Zbawiciel ma się narodzić w Betlejem. Jak to się stanie? Początkowo wcale się na to nie zanosiło. I znów Maryja i Józef zaufali Bogu. W tym czasie wyszedł edykt cesarski o przymusowym spisie ludności w całym państwie rzymskim. Józef i Maryja udali się do miasta Dawidowego i tam się narodził Zbawiciel. I ja, wbrew wszelkim przeszkodom, w Nim ufać będę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
0: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Choć w istocie rzeczy obowiązek ofiarowania pierworodnego Syna nie odnosił się do Maryi i Józefa, to jednak zaufali oni Bogu, że jak najlepiej jest tak postąpić, jak Bóg żąda od wszystkich. W ten sposób przyczynili się do wypełnienia obietnicy danej dawno Symeonowi i Annie, że nie umrą, zanim nie ujrzą Zbawiciela. I ja we wszystkich oczekiwaniach w Nim ufać będę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
0: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica piąta. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni. Maryja i Józef właściwie nie zgubili Jezusa, lecz tylko stracili Go z oczu. Jezus był blisko w świątyni, skąd przed kilku godzinami wyszli. Teraz szukali Go wszędzie, gdzie tylko po ludzku sądząc spodziewali się Go znaleźć, lecz na próżno. Nie stracili jednak nadziei, że Go odnajdą. I tam, gdzie poszli szukać ratunku, u Boga, w świątyni, odnaleźli Jezusa. I ja w mym poszukiwaniu Boga zawiedziony nie będę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje.
0: Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Pod Twoją obronę
0: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.
1: Amen.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.

0: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Doksa z Opola.
1: Zakręcone pytania.
2: Cześć Boże, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Ksiądz na Rowerze, a jest to seria Zakręcone Pytania, czyli taki odcinek, gdzie Wy zadajecie swoje zakręcone pytania dotyczące naszej wiary, a ja staram się na te zakręcone pytania odpowiedzieć. I staram się odpowiedzieć w ruchu, w sposób aktywny, żeby pokazać, że myśleć o wierze można nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy w kościele na modlitwie, czy w domu klękamy do modlitwy, ale nawet jak jesteśmy na spacerze, jak wychodzimy na rower, jak idziemy pobiegać, to jest też taki dobry czas, żeby nad tymi wszystkimi sprawami dotyczącymi naszej wiary się zastanowić. No i sami widzicie, oczywiście widzą ci, którzy oglądają odcinek na YouTube, dlatego serdecznie zachęcam do tego, żeby zajrzeć na YouTube'a, zasubskrybować kanał Ksiądz na Rowerze. No i sami widzicie, ja dzisiaj na rowerze jadę teraz na spotkanie dekanalne, czyli spotkanie księży z dekanatu. Jest to dość blisko, bo tylko 6 km w jedną stronę, więc po co wyciągać samochód, jeżeli można wsiąść na rower, zwłaszcza jak jest taka piękna pogoda i te widoki. Bo wiosna ma to do siebie, że jest chyba najpiękniejszą porą roku. I dlatego tak sobie myślę, że właśnie ten miesiąc maj jest poświęcony Matce Bożej. Ten piękny miesiąc, kiedy tak w 100% już ta przyroda budzi się do życia, no bo kwiecień to już końcówka kwietnia, to jest taki moment, kiedy już to widzimy, natomiast ta przyroda w pełni tak rozwija się, byśmy powiedzieli, wybucha swoim pięknem właśnie w maju. No i ten najpiękniejszy miesiąc jest poświęcony w kościele Matce Bożej. I to nasze dzisiejsze zakręcone pytanie właśnie tego dotyczy. Ponieważ ostatnio zostało mi gdzieś przesłane takie pytanie, pozwólcie, że je sparafrazuję, no bo teraz ciężko w czasie jazdy wyciągnąć komórkę, by przeczytać to pytanie, ale ogólnie chodziło o to, dlaczego Kościół czci Matkę Bożą. I rozwijając to pytanie, bo tam była taka dłuższa wypowiedź, taki troszeczkę zarzut, że właśnie my jako katolicy, że za duży akcent kładziemy na Matkę Bożą. No i dzisiaj postaram się co nieco na ten temat powiedzieć, mam nadzieję, że odpowiedzieć na te różnego rodzaju wątpliwości, które gdzieś nurtują nasze serca, bo myślę, że temat bardzo ważny, zwłaszcza jak wrzucam jakikolwiek film na temat Matki Bożej, to gdzieś tam bracia protestanci się odzywają i zarzucają nam, katolikom, dlaczego my Matkę Bożą czcimy. No ale właśnie, jak my ją czcimy? Tu jest odpowiedź i sedno tego problemu. Więc dzisiaj troszeczkę na temat tego kultu maryjnego, ale także kultu świętych w Kościele katolickim. Serdecznie zapraszam do obejrzenia i do wysłuchania całego materiału. I oczywiście, jeśli ktoś tego jeszcze nie uczynił, to zasubskrybowania kanału.
3: Zatrzymałem się w lesie, ponieważ mocno wieje i gdzieś tam przy polach prawdopodobnie byłoby gorzej nagrywać. Przepraszam za jakość dźwięku, jeśli w jakichś momentach będzie słychać te podmuchy wiatru, ale no to jest tak, jak człowiek nagrywa na świeżym powietrzu, że jak chce, żeby te odcinki właśnie powstawały na łonie przyrody, a jest pięknie, nie wiem na ile słychać ten śpiew ptaków w lesie. To jest coś, co mnie nieustannie zachwyca. Zachwyca mnie piękno stworzenia, to, że to wszystko budzi się do życia. No i to powoduje, że różnego rodzaju przemyślenia, również związane z naszą wiarą, z Panem Bogiem, no właśnie gdzieś tam wewnętrznie się pojawiają. No i dzisiaj to przemyślenie na temat Matki Bożej i w ogóle kultu świętych. I myślę, że cały problem bierze się z nieprecyzyjności języka, że my pewne rzeczy, mówiąc, upraszczamy. Chyba najprostszy sposób, żeby to zaobserwować, to teraz zastanówmy się, jak często formułujemy nasze modlitwy w kierunku Matki Bożej. Mówimy, modlimy się do Matki Bożej, a prawidłowo powinno być, modlimy się przestawieństwo Matki Bożej. To ona może się za nami modlić, a my się zawsze modlimy do Pana Boga. I tutaj jest taka podstawa, że my jako katolicy modlimy się tylko i wyłącznie do Boga. Do Boga w Trójcy Świętej Jedynego. I widać to choćby przy odmawianiu litanii. My zaczynamy choćby litanię loretańską, którą w maju bardzo często będziemy odmawiali. To początkowe wezwania są do Pana Boga i tam jest zmiłuj się nad nami, a jak przechodzimy do Matki Bożej, do Maryi, to przy jej tytułach dodajemy módl się za nami. Bóg się ma nad nami zmiłować, bo On jest mocen, żeby to zrobić. On ma taką moc, taką władzę. Natomiast Matka Boża się może za nami modlić. I w kościele rozróżniamy pewne rodzaje kultu. I właśnie gdy wejdziemy w to rozróżnienie, to wtedy zdamy sobie sprawę, jak bardzo nasz język polski, czy nasze posługiwanie się językiem odnośnie wiary jest niedoskonałe i zbyt upraszczające. Więc jeśli mówimy o kulcie, czyli oddawania czci, szacunku Panu Bogu, to w kościele rozróżniamy trzy rodzaje kultu. I to są nazwy łacińskie. Cultus latrie, cultus dulie i cultus hyperdulie. No i teraz trzeba wytłumaczyć te słowa. Przede wszystkim latria. Czym jest latria? Jest to adoracja. Jest to właśnie kult. I ten kult, ta adoracja należy się tylko i wyłącznie Panu Bogu. Żadnemu innemu świętemu, nawet Matce Bożej. Tylko i wyłącznie Pan Bóg. To Jego mamy adorować, to Jego mamy czcić, Jego mamy wielbić. I właśnie to słowo latria, cultus latrie, kult latrietyczny, to jest właśnie kult, który my oddajemy Panu Bogu. My Go adorujemy, my Go czcimy. To jest nasz Bóg. Do Niego zwracamy wszelkie nasze pragnienia. Każdą cząstką naszego ciała powinniśmy się ku Niemu kierować i Jego wielbić. No ale mamy jeszcze cultus dulie. Czym jest ta dulia? Dulia to jest nic innego jak szacunek. I ten szacunek wyrażamy względem wszystkich istot stworzonych, które już są w niebie. Więc szacunkiem obdarzamy aniołów, a także świętych. My ich czcimy, my oddajemy im szacunek ze względu na to, że oni już są szczęśliwi, już są w niebie, są blisko Pana Boga, oglądają Go twarzą w twarz. My mamy ich naśladować. Oni mogą się za nami wstawiać, ale my ich nie obdarzamy takim samym kultem jak Pana Boga, bo tylko Boga adorujemy.
1: Zakręcone pytania.

0: rodzaj szacunku, ale nie adoracji. I zdrowy kult maryjny polega właśnie na tym, żeby zdać sobie z tego sprawę. Zresztą Matka Boża nas uczy tego zdrowego kultu, tego zdrowego podejścia do jej osoby. Na weselu w Kanie mówi do tych sług, którzy mają napełnić tę stągwę wodą: zróbcie wszystko, cokolwiek Pan Jezus wam powie. I właśnie o to chodzi. Widzimy to, co Matka Boża robi na różnego rodzaju obrazach, gdzie jest przedstawiana bardzo często z Panem Jezusem, wskazuje na Niego. Właśnie to, co też miał kardynał Wyszyński, już błogosławiony kardynał Wyszyński, czyli jemu jaki kult oddajemy? Kult Dulia. Jemu się należy szacunek, bo jest błogosławionym, świętym w niebie. I właśnie on miał to zawołanie przez Maryję do Jezusa. Maryja jest tylko tą, która nas do Jezusa ma doprowadzić, ma wskazać na Boga. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. I właśnie prawdziwy kult Matki Bożej to naśladowanie jej cnót, to obdarzenie ją mega szacunkiem, naśladowanie tego, co robiła, właśnie w tym, żeby adorować Pana Boga, żeby do Boga zdążyć. No i każdy z nas musi sobie zadać to pytanie i na nie odpowiedzieć, jak to wygląda w naszej pobożności. Czy rzeczywiście tak to jest, że adorujemy tylko i wyłącznie Pana Boga, a świętych, Matkę Bożą, aniołów obdarzamy szacunkiem, Matką Bożą, tym nadzwyczajnym szacunkiem. Ale ją naśladujemy, ale jej nie adorujemy, bo ona nie chce tego. Ona chce nas doprowadzić do Boga, chce nas doprowadzić do szczęścia bez końca, chce nas doprowadzić do swojego Syna. Dlatego myślę, że na początku właśnie tego miesiąca, jakim jest maj, warto na ten temat pomyśleć, zastanowić się, no i gdzieś może zreflektować się, czy rzeczywiście tak u mnie jest, czy przypadkiem czasami Matka Boża no nie przysłania mi Pana Boga. I to nie dlatego, że ona chce, nie dlatego, że Kościół nas tak uczy, tylko to jest czasami gdzieś zbyt nasze mocne no ukochanie Matki Bożej, bo tych wszystkich, którzy czczą w ten sposób Matkę Bożą, ja nie posądzam o to, że oni Pana Boga nie kochają, bo myślę, że kochają bardzo mocno i Maryję też bardzo mocno kochają i czasami właśnie gdzieś ta miłość jest przeakcentowana, ale to widzimy nawet w tych naszych ludzkich relacjach. Nieraz rodzic zbyt mocno kocha swoje dziecko do tego stopnia, że nie potrafi go wypuścić z domu, albo z drugiej strony dziecko kocha tak bardzo mocno rodziców, że nie potrafi odciąć pępowiny i wszystko, mimo że ma już, nie wiem, 50 lat, ciągle słucha się rodziców i to, co mamusia z tatusiem powiedzą, to jest święte, a nie potrafi żyć po swojemu, więc widzimy, że te relacje nasze są nieraz zaburzone i ta nasza relacja do Matki Bożej też może być zaburzona, co nie umniejsza jej faktu, że jest ta miłość, jest ten szacunek. Dlatego warto na ten temat mówić, warto na ten temat się zastanawiać i przede wszystkim gdzieś się w tym wszystkim odnajdywać. Więc mam nadzieję, że ten odcinek pozwoli odnaleźć tą właściwą pobożność maryjną, żeby Matka Boża nas uczyła cichości, pobożności, pokory, zaufania względem Pana Boga, właśnie tego, żeby kierować całe swoje życie ku Jezusowi, ku Bogu, bo właśnie taka Matka Boża jest. I modlitwa za jej stawiennictwem właśnie nas do tego obliguje, do tego nas doprowadza. Omawianie różańca, nawet modlitwy Zdrowaś Mario, tam w centrum jest słowo Jezus, bo Jezus jest centrum życia całego Kościoła. Jezus był centrum życia Matki Bożej. Jezus powinien być centrum naszego życia. Dlatego, moi drodzy, uczmy się od Maryi tego, co najpiękniejsze, i oczywiście obdarzajmy ją niezwykłą czcią, szacunkiem, miłością, ale żeby ta miłość nie przesłaniała nam Boga, bo Maryja tego nie chce. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Oczywiście komentarze są do waszych dyspozycji. Możecie zadawać swoje zakręcone pytania. Bardzo chętnie w najbliższym czasie na nie odpowiem, a ja tymczasem wsiadam na swojego rumaka i pędzę na spotkanie dekanalne, żeby się nie spóźnić. Trzymajcie się i korzystajcie z wiosny, z tego, jak jest dookoła nas, z pięknej pogody, również do aktywności fizycznej, ale także i do różnego rodzaju rozważań na temat naszej wiary, a także i do modlitwy, bo w takim miejscu, w takiej okoliczności przyrody też można się modlić, bo nasze myśli same wznoszą się ku Panu Bogu, tak samo jak i w pięknym kościele. Tak samo i tutaj możemy doświadczać tej Bożej obecności. Oczywiście w Kościele doświadczamy ją w sposób taki bardzo mocny, no bo tam jest Najświętszy Sakrament. W lesie tego nie ma, ale też ten czas aktywności fizycznej może służyć i modlitwie, i medytacji, i rozważaniu. Do tego serdecznie zachęcam, bo ja tak robię. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem.
1: Zakręcone pytania.

Maryjo, Matko i Królowo naszego narodu, stajemy przy Tobie, aby Ci powiedzieć: jestem, pamiętam i czuwam. Nie zawsze zachowujemy świadomość Twojej macierzyńskiej miłości do nas, nie zawsze dostatecznie okazujemy Ci wdzięczność, ale jesteśmy. Tak jak nasi przodkowie, nadal chcemy trwać przy Tobie, bo wierność Tobie jest wiernością Bogu. Królowo Polski i Matko polskich serc, tak bardzo chcemy włączyć się w wołanie naszych praojców, którzy Królową Cię ogłaszali. Czynili to nie tylko słowami władców i rządzących, nie tylko pacierzem ludu czy też błaganiem zniewolonego narodu. Oni codzienną postawą świadczyli, iż są godni miana Twoich poddanych. Poddanie się Tobie uratowało naszą egzystencję i tożsamość narodową. Ono pomogło naszym praojcom trwać w pokłonie przed Bogiem. Spraw prosimy, abyśmy dziś wobec tylu różnych współczesnych bożków umieli zachować postawę prawdziwej wdzięczności i uwielbienia względem Boga i Ciebie, gdyż ostatecznie wszystko w naszym życiu jest Bożą łaską. O Maryjo, Pani naszej Ojczyzny, odzyskaną kiedyś wolność trzeba nam podjąć z godnością i mocą wierzącego narodu. Potrzebujemy Twojej pomocy, Twojego macierzyńskiego wprowadzenia i umacniania naszych wysiłków, zarówno społecznych, narodowych i osobistych. Potrzebujemy Twojego wsparcia w codziennym dźwiganiu się z upadków i słabości, aby zachować godność Twoich poddanych dzieci. Matko, Ty znasz nasze serca. Czytaj w nich i powiedz, jak iść Twoją drogą zaufania i miłości.

W tej godzinie apelu, rozważając tajemnicę ukoronowania Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi, przynosimy w darze modlitwy nasze drobne sprawy. Ale wiemy, że dla prawdziwej miłości nie ma nic drobnego i nic małego. W oczach wiary, nadziei i miłości wszystko jest ważne, święte i wielkie. Drobne rzeczy są jak drobne ziarenka różańca, które przesuwają się w rękach. To nasze codzienne czynności, obowiązki, różne sprawy. Te sprawy, nasze i naszej Ojczyzny, powierzmy Maryi, odmawiając teraz dziesiątek różańca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Maryjo, Ty w wyjątkowy sposób podjęłaś dłoń Boga, mocno się jej uchwyciłaś. Jako Matka nasza, pomóż nam też uchwycić dłoń Boga i pójść drogą Jego przykazań, drogą miłości, która nie zna granic, drogą nadziei, która każe nam iść do przodu. Pomóż nam dotrzymać kroków codzienności zmagań. Niech Twoja modlitwa w naszej sprawie uczyni cud, abyśmy urodzeni dla ziemi rodzili się ustawicznie dla nieba. Matko, podaj nam swoją pomocną dłoń i dodaj nam otuchy, abyśmy patrzyli ku światłu, które płynie z nieba, abyśmy jako naród mogli rosnąć duchowo na miarę Boga, tak jak Ty wzrastałaś w cichej codzienności nazaretańskiego domu. Matko najbardziej zakorzeniona w Bogu, niech Twoja modlitwa sprawi, że każdego dnia razem z Tobą będziemy rodzili się dla Boga. Amen.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością. Także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego. Jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.